0: Debiutanci.pl w muzycznym radiu.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się w tym roku pod hasłem Architektura Nowego Porządku – Stabilność w czasach zmian. W wydarzeniu, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu, wzięło udział ponad 6 tysięcy gości, w tym politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. Program obejmował 8 głównych obszarów – gospodarkę, politykę międzynarodową i bezpieczeństwo, AI, forum, forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Taki układ dobrze oddawał zakres tematów, które przez 3 dni wracały w rozmowach. Od bezpieczeństwa państwa i konkurencyjności gospodarki po sztuczną inteligencję, energetykę, demografię i przyszłość ochrony zdrowia. Silną reprezentację miał także świat nauki, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: 6 tysięcy uczestników, 500 przedstawicieli mediów z Polski i zagranicy, 1200 samorządowców, 900 uczestników delegacji zagranicznych, 150 uczelni, 500 naukowców, przedstawicieli świata nauki. To kolejny rekord. Z drugiej strony potwierdzenie kontynuacji tego wyjątkowego wydarzenia dla Polski, dla tej części Europy, dla Dolnego Śląska. Bardzo serdecznie chciałem podziękować głównym organizatorom, panu Zygmuntowi Berdychowskiemu, reprezentującemu Instytut Studiów Wschodnich, miastu Wrocław, miastu Karpacz. To jest ten trzon, który oczywiście jest obudowany dodatkowymi podmiotami, które wspólnie przez cały rok tworzą to wydarzenie, którego dzisiaj mamy zwieńczenie. Mnóstwo uczestników z różnych formatów, ponad 100 parlamentarzystów, przedstawiciele rządu polskiego. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wydarzenie. Oprócz paneli, spotkań, to oczywiście też szereg nowych inicjatyw. Po raz pierwszy Międzynarodowe Forum Polsko-Czeskie, po raz pierwszy kolejna zagraniczna inicjatywa Forum Polsko-Chińskie, ale też mnóstwo spotkań, głównie takich, które dają konkretny, namacalny efekt.
1: Po 35 edycjach Forum Ekonomicznego, w tym 7 w Karpaczu, nie trzeba już specjalnie tłumaczyć jego miejsca w polskim kalendarzu gospodarczym i politycznym, podkreśla Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
3: Nie byłoby nas tutaj w Karpaczu, nie byłoby Forum Ekonomicznego tak dobrze przygotowanego, gdyby nie współpraca z samorządem Dolnego Śląska, gdyby nie współpraca z województwem, z miastem, z instytucjami, które wspierają nas w tym, aby przygotować organizacyjnie forum na jak najwyższym poziomie. Przez kolejne 5 lat Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie odbywało się w tym miejscu, w tym czasie, na dotychczasowych zasadach.
1: W tegorocznym programie forum obok klasycznej gospodarki i polityki znalazły się AI, cyberbezpieczeństwo, odporność systemu ochrony zdrowia, demografia i transformacja energetyczna. Jednocześnie nie zniknęły tematy regionalne i samorządowe, które od lat są istotną częścią forum, mówi Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
4: Spotkanie biznesu, spotkanie twórców, to jest ważne, dlatego że przez ostatnie lata przynosi sporo sukcesu, tak w gospodarce, tak jak w biznesie i w życiu społecznym każdego mieszkańca. Ja bym powiedział, że to dotyczy tak Karpacza, tak powiatu Dolnego Śląska i Polski, dlatego że informacja biegnie do Francji, do Holandii, do Niemiec, ale również na Ukrainę, Węgry, Słowację. No cóż więcej można sobie wymarzyć? 3 dni spotkania to wiedza o naszym regionie. Nie tylko w Polsce.
1: 35. Forum Ekonomiczne odbywające się pod hasłem Architektura Nowego Porządku – Stabilność w czasach zmian potwierdziło status największej i najważniejszej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie cieszyło się rekordowym zainteresowaniem, przyciągając na Dolny Śląsk gości z przeszło 60 krajów, podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Zapisy zostały zamknięte kilka dni przed terminem, ponieważ nie było już fizycznie miejsc, więc jak widać, świat nauki, świat biznesu, świat polityki ma to wydarzenie zapisane w kalendarzu na stałe i tutaj przyjeżdża. Pamiętajmy też o tym, że osoby, które tutaj są na ten dzień, 2, 3, chętnie później wracają na Dolny Śląsk. My wszędzie powtarzamy, my pokazujemy, że to jest tylko namiastka Dolnego Śląska i że warto tutaj wrócić i ci ludzie tutaj wracają, więc się opłaca? Tak, opłaca się, warto i przez kolejne 5 lat również to forum będzie się tutaj odbywać.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Umowa na dofinansowanie kwotą 8 milionów złotych projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury podpisana. To pokazuje, że domy kultury, które nie są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, mają także duży potencjał rozwojowy. Gratuluję burmistrzowi, dyrektorowi i wszystkim mieszkańcom tego, że ten ośrodek będzie miał nowoczesne oblicze, powiedział podczas konferencji prasowej minister Piotr Borys.
2: 8 milionów trafia do Złotoryi, na piękny dom kultury, przed wspaniałym, cudownym rynkiem, przed basztą. Ta turystyka kulturowa jest także niezwykle ważna, bo przecież kultura przyciąga nas wszystkich i liczymy na to, że po tym, kiedy ten budynek otrzyma nowe wsparcie, tutaj będą miały miejsce także wystawy czasowe, to co może przyciągnąć uwagę nas wszystkich, nie tylko wzbogacić, ale także myślimy tutaj również o turystyce. Cieszymy się, że umowa została podpisana.
3: To tutaj przebijają się tak naprawdę rocznie tysiące mieszkańców.
1: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: Wiemy, że budynek wymaga przebudowy, wymaga termomodernizacji, wymaga dostosowania do osób niepełnosprawnych. Dlatego to jest bardzo ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Złotoryi, ale i całego regionu. W końcu nasz projekt Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest ze wsparciem, z dofinansowaniem z funduszy europejskich ponad 8 milionów dofinansowania i termin realizacji to jest do końca 2029 roku. Natomiast poza tą częścią budowlaną, tam również będą rzeczy związane z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców. Przetarg chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, przygotowujemy się do niego i pierwszy kwartał chcemy podpisać umowę z wykonawcą, tak żeby w drugim kwartale już rozpocząć roboty budowlane.
1: W Polsce może to być mały krok, ale dla naszego środowiska, dla Złotoryi jest to bardzo duży krok. Ta instytucja czekała na to od 1956 roku, podkreśla Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
4: To nie są zabiegi, to nie jest ratowanie tego, co uległo chwilowemu zniszczeniu, popsuciu. To jest poważna rzecz. I naprawdę za 3 lata będziemy na pewno bardzo dumni z tego, jak wyglądamy. Oprócz infrastruktury budowlanej, technicznej i dostępność osób niepełnosprawnych, bardzo ważna jest ta merytoryka, szczególnie dla nas, pracowników tego ośrodka. Będziemy realizować co najmniej 20 zadań w kierunku nowych projektów, nowej działalności przy współpracy z gminą Pielgrzymka, z gminą Świeżawa, tej współpracy międzynarodowej z Mimoniem. Także proszę Państwa, z jednej strony nie możemy się doczekać tej zmiany wizualnej, technicznej, ale z drugiej strony też będziemy się bardzo mocno przygotowywać do tej zmiany merytorycznej. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że ten projekt stał się możliwy do realizacji.
1: Koszt modernizacji Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, która ma być zrealizowana do 2029 roku, wyniesie około 13,5 miliona złotych.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
2: A w tej audycji w roli głównej wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. To jeleniogórskie spotkania teatralne, zatem początek października w stolicy Karkonoszy pod hasłem Kultura przez wielkie K.
3: No tak, ja myślę, że teatr w ogóle może być taką kulturą przez wielkie K i bardzo się cieszymy, że 53. jeleniogórskie spotkania teatralne tuż przed nami. Jako teatr bardzo się na nie cieszymy i jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach.
2: Dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Katarzyna Sołtys.
3: Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. Od Szczecina po Radom spektakle do nas przyjadą, chyba najdalej to ma Olsztyn, więc no myślę, że będzie ciekawie, niepokornie, będą różne formy teatralne, pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy, więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy od 2 października do 8 października Was zaskoczy. I chyba bym Państwu tak podpowiadała, żebyście się nie zrażali, widząc na przykład tytuł Kocham balet i myśląc, co ja z tym baletem mam wspólnego, bo Kocham balet to jest jeden z najbardziej, najgłośniejszych spektakli Ramony Nabaczyńskiej o właśnie drylu, który istnieje w balecie i jakby przyjrzeniu się tej pięknej sztuce tańca w taki nieoczywisty sposób. Zaskakujący. Na ten spektakl w Warszawie w ogóle jest ciężko dostać bilety. Ja osobiście, jak go oglądałam, to siedziałam w przejściu, żeby go tylko zobaczyć. Bardzo ciekawym spektaklem w moim odczuciu jest Paprykarz Szczeciński. To jest jakiś szalony musical opowiadający historię żyjących i czujących paprykarzy szczecińskich versus pasztet, więc nie trzeba mówić, że jest to sznyt komediowy. Spektakl totalnie szalony na jakiś fantastyczny wieczór. Ponadto 5 października będzie taki Dzień Jeleniogórski, czego jeszcze chyba wcześniej w teatrze nie było. Po pierwsze, nasz zespół aktorski przygotuje dla Państwa czytanie performatywne tekstu Martyny Wawrzyniak pod tytułem Chciałaś mieć hrabiego, to teraz rób na niego. I ten tekst będzie taką zapowiedzią i zalążkiem premiery, która odbędzie się u nas 30 stycznia 2027 roku. A dodatkowo też tego dnia pojawi się u nas nagrodzony spektakl Teatru Telewizji Ruda. Jest to historia Małgorzaty Sarzyńskiej, naszej lokalnej artystki, twórczyni, malarki, której postać wciela się jej córka Olga Sarzyńska, która jest znaną aktorką w Polsce i zasłużenie moim zdaniem i wraz z Wawrzyńcem Kostrzewskim, reżyserem i jej partnerem życiowym, przyjadą i będą z nami po pokazie rozmawiać o tym spektaklu i rozmawiać pewnie o pani Małgorzacie. No i dodatkowo muszę Państwu zdradzić, że po każdym spektaklu rozmowy będzie prowadził Przemysław Gulda, czyli znany krytyk teatralny, więc po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym. A potem możemy zostać, jak ktoś będzie sobie życzył, w kawiarni i wypić kawy. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc bardzo się cieszymy za to wsparcie i dzięki temu mogliśmy właśnie zaprosić te spektakle z całej Polski.
2: W takim razie już teraz zapraszamy zachęconych repertuarem jeleniogórskich spotkań teatralnych do kasy Jeleniogórskiego Teatru. Jeszcze wolne miejsca są.
3: Tak, drodzy Państwo, są jeszcze bilety. One oczywiście, jak to u nas ostatnio bywa, rozchodzą się jak świeże bułki w piekarni, więc zaglądajcie na naszą stronę. W tej zakładce repertuar znajdziecie opisy wszystkich spektakli, tytuły i skąd te teatry do nas przyjechały. Oczywiście zapraszamy Was do kupna biletów na naszą stronę i no do korzystania też z kawiarni, tak sobie myślę, bo ona funkcjonuje regularnie i tak ja się cieszę, jak jecie te ciastka i pijecie kawę u nas i zostajecie dłużej, że ten teatr po prostu żyje też po spektaklach.
0: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Tydzień w regionie. Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.

0: tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
1: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Dziś będzie mowa o poszukiwaczu legendzie. Oficer służb specjalnych, poszukiwacz tajemnic i człowiek, który przez lata próbował rozwikłać jedne z największych zagadek Dolnego Śląska. Major Stanisław Siorek. To jedna z najbardziej niezwykłych, ale też najbardziej niejednoznacznych postaci w historii polskiej eksploracji. Jego nazwisko nierozerwalnie związane jest z Lubiążem i legendą o ukrytych tam podziemiach. Siorek interesował się jednak dziesiątkami innych miejsc. Poszukiwał dokumentów, zbierał relacje i obracał się w świecie, w którym fakty bardzo często mieszały się z legendami. Do dziś mówi się również o jego tajemniczym archiwum i wiedzy, której być może nigdy nikomu w całości nie przekazał. Kim naprawdę był major Stanisław Siorek? Co rzeczywiście wiedział, czego szukał i ile prawdy jest w legendach, które narosły wokół jego osoby? O tym rozmawiałem z Jackiem Kowalskim, badaczem historii Stanisława Siorka i autorem książek poświęconych między innymi temu eksploratorowi.
2: No może trzeba by powiedzieć o dwóch jakby jego rolach, takich nazwijmy, które w historii odegrał. Pierwsza to jako oficer, pracownik i oficer służb specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu, a druga po przejściu na emeryturę, nie wchodzę w dywagację jak to się odbyło, ale po przejściu na emeryturę to trochę żartobliwie mówiąc, to był twórca Polskiej Szkoły Eksploracji, czyli człowiek, który dał dosyć duży impuls powstaniu całego tego ruchu poszukiwawczego, badaniom, poszukiwaniom tajemnic, głównie na Dolnym Śląsku. Także to był człowiek, który jakby z życia profesjonalnego przeszedł swoje życie już emeryta, ale cały czas był blisko kwestii tajemnic dolnośląskich, tajemniczych wydarzeń, dokumentów, spotkań itd., itd.
1: Jeżeli z nazwiskiem Stanisława Siorka kojarzy się dziś jedno miejsce, to bez wątpienia jest to Lubiąż. To właśnie tam przez lata koncentrowały się jego poszukiwania i to z Lubiążem związane są najbardziej znane opowieści o działalności majora. Byłoby jednak sporym uproszczeniem sprowadzać jego zainteresowania wyłącznie do tajemnic opactwa i jego okolic. Siorek zajmował się znacznie większą liczbą spraw i miejsc, a część z nich wiązała się jeszcze z jego zawodową działalnością w służbach.
2: No, Lubiąż jest najbardziej znany rzeczywiście i wszyscy, jeśli mówimy i myślimy o majorze Stanisławie Siorku, to siłą rzeczy myślimy też o Lubiążu. Tak naprawdę, oczywiście, będąc jeszcze w służbie, Siorek zajmował się różnymi innymi rzeczami. Przede wszystkim był oficerem kontrwywiadu i zajmował się sprawami na linii, nazwijmy to, relacji polskich i zachodnio-niemieckich. Natomiast kwestiami skarbów jakby na marginesie, a potem kwestia skarbów, kwestia tajemnic, ale również w kontekście takich kontaktów z Niemcami, wizyt niemieckich tutaj na Dolnym Śląsku, to ta sprawa była dla niego ważna. Lubiąż był najważniejszym zadaniem, ale tak naprawdę Siorek zajmował się i w tym swoim wymiarze zawodowym, i w tym swoim wymiarze emerytalnym, również innymi miejscami tutaj na Dolnym Śląsku.
1: A ta mapa zainteresowań Stanisława Siorka była naprawdę rozległa. Lubiąż był jej najważniejszym punktem, ale ślady jego działalności i zainteresowań prowadzą do wielu innych zakątków Dolnego Śląska. Część z nich łączyła się z jedną z najbardziej zagadkowych historii, którymi w latach 80. interesowały się służby. Poszukiwaniami tak zwanego Złota Wrocławia.
2: To jest lista kilkudziesięciu co najmniej miejscowości, przy czym najbardziej znanymi, tak bym powiedział, może najbardziej takimi spektakularnymi, to były te miejscowości, które były powiązane po części z Lubiążem, albo raczej, trzeba by powiedzieć inaczej, które były powiązane z akcją poszukiwania, w cudzysłowie, Złota Wrocławia, czy też Skarbu Wrocławia na Dolnym Śląsku w początkach lat 80. przez ekipę generała Kiszczaka. To są miejsca właśnie, lokalizacje w okolicach Jeleniej Góry, góry tutaj w Karkonoszach, ale też nie gardził Siorek sprawami Wrocławia, nie gardził jakimiś miejscami na Śląsku Opolskim.
0: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.

0: Stanisław Siorek szukał przez lata. Jeździł w teren, gromadził dokumenty, zbierał informacje i podążał tropem kolejnych dolnośląskich tajemnic. Pozostaje jednak zasadnicze pytanie, co właściwie z tych wszystkich poszukiwań wynikło? Bo choć o tym, czego szukał major Siorek, wiemy dzisiaj całkiem sporo, znacznie trudniej wskazać to, co rzeczywiście udało mu się odnaleźć.
1: To jest najtrudniejsze pytanie, ponieważ tak jak obecni eksploratorzy podobno bardzo dużo znajdują, tylko o tych sukcesach nie słyszymy i kiedy prywatnie się rozmawia z tymi ludźmi, to oni mówią, że nie należy się chwalić, bo znowu służby, bo policja, bo problemy prawne. Czy majorowi Siorkowi coś się udało ustalić? Gdybym miał wskazać, to bym powiedział nie. Ale z drugiej strony, im więcej o majorze Siorku wiem, a siłą rzeczy wchodzę coraz głębiej w kwestię jego życia zawodowego i hobbystycznego, to wcale bym się nie zdziwił, jeśli by jakieś sukcesy były. Tyle, że chyba nie był takim typowym poszukiwaczem złota, trochę tutaj żartuję oczywiście, złota i skarbów. On stawiał sobie pewne zadania i myślę, że rajcowało go przede wszystkim to, że on czegoś poszukuje, że zbiera jakieś dokumenty. Nie zawsze wiedział, co szuka, nie zawsze wiedział, gdzie tego szukać, ale ja to nazwałem w swojej książce obsesją, ale ta obsesja była w nim żywa, tak? A nie potrafię powiedzieć, co znalazł, ale potrafię powiedzieć, w ilu miejscach szukał i czego szukał. Nie wiem, czy bym potrafił powiedzieć, dlaczego szukał. No.
0: Historia Stanisława Siorka ma jednak również znacznie ciemniejszą stronę. Człowiek, który przez lata działał w strukturach służb i zajmował się ich tajemnicami, w pewnym momencie sam przestał być potrzebny. Został odsunięty, a później usunięty ze służby. Można więc spojrzeć na Siorka również jak na postać tragiczną. Człowieka, który ostatecznie stał się ofiarą własnego życiorysu i własnych poszukiwań.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre określenie. Nawet ktoś z jego byłych współpracowników powiedział, że on się stał ofiarą własnego życiorysu i stał się ofiarą własnych przekonań, poszukiwań. Dopóki był potrzebny swoim przełożonym, a był niewątpliwie taki trend w latach 80., że poszukiwania w cudzysłowie złota, skarbów były dniem powszednim części służb specjalnych zarządzanych z Warszawy, to w tym czasie niewątpliwie major Siorek był potrzebny, chociaż nie był jedynym wykonawcą tychże poszukiwań, czy uczestnikiem tych poszukiwań, ale w pewnym momencie, i myślę, że to było związane jakby z sytuacją polityczną w Polsce, kiedy druga połowa lat 80. to władze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, czy w ogóle władze polityczne zaczęły mieć inne problemy, tak? I myślę, że oni się z tego wycofali i wtedy Siorek przestał być potrzebny. I może to spowodowało, że został rzucony niejako na żer tu własnym przełożonym, wrocławskim przełożonym, którzy go po prostu najnormalniej w siedzibie się pozbyli również pod pozorem takim właśnie, że nie jest pełna rozumu. Myślę, że był w pełni, że tak powiem, rozumny, doskonale wiedział, co robi, tym bardziej bardzo mocno przeżywał fakt, że został tak po wielu latach pracy w resorcie usunięty.
0: Im głębiej wchodzimy w historię Stanisława Siorka, tym trudniej oddzielić fakty od opowieści, które narosły przez kolejne dziesięciolecia. Z jednej strony mamy oficera służb specjalnych, dokumenty, nazwiska i konkretne miejsca. A z drugiej strony poszukiwania skarbów, Lubiąż i dziesiątki innych tajemniczych lokalizacji. I być może właśnie dlatego postać Siorka do dziś tak mocno działa na wyobraźnię eksploratorów. Nie wiemy, do czego rzeczywiście dotarł, co udało mu się ustalić, ani jak wiele informacji zachował wyłącznie dla siebie. Po jego śmierci pozostały dokumenty, wspomnienia i historie, których prawdziwości czasami nie sposób już zweryfikować. Pozostało też fundamentalne pytanie. Jak dużo major Siorek tak naprawdę wiedział?
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.
1: Pracując nad książką, która będzie się nazywać Lista Majora Siorka, również się zastanawiam nad tym, gdzie jest granica wiedzy Siorka, Majora Siorka, gdzie jest jego sławetne archiwum. Archiwum Stanisława Siorka to jest taki wąż z Loch Nessa, który wszyscy o nim słyszeli, ale nikt tak naprawdę go nie widział. I jak pytam ludzi, którzy znali osobiście Majora Siorka i byli zaangażowani w różnego rodzaju poszukiwania i pracowali dla Siorka, czy też pracowali z Siorkiem, również w tym okresie takim emerytalnym, to wszyscy mówią tak, że wiedza Majora Siorka była bardzo duża, że miał jakieś, dysponował jakimś archiwum, ale z drugiej strony, jak próbuje się dowiedzieć albo zbadać problem taki, czy co to znaczy, że dysponował archiwum, to znaczy, że co, że odchodząc ze służby bezpieczeństwa wziął ze sobą dokumenty, to odpowiedź jest nie, nie wziął. Nie wziął, bo on został, jakby powiedzieć, usunięty z tej służby w trybie pilnym i takim ekstraordynaryjnym. Natomiast człowiek ma wiedzę, człowiek ma pamięć i pamięć jest częścią, nazwijmy, takiego archiwum ludzkiego, więc myślę, że po tym, jak został zmuszony do odejścia na emeryturę, oczywiście różne rzeczy sobie przypominał. Być może jakieś notatki miał. Jakieś archiwum podobno zostało po nim. Wspominany jest taki sławetny tapczan Majora Siorka, w którym jakoby miały być różne tajemne kwity. I znowu pytanie jest takie, no dobrze, to, że był tapczan, to wiadomo, tak? Na czymś facet spał, ale co w tym tapczanie było, do którego i rodzina, kilka zaufanych osób się dostało, tego nie wiemy. Bo jedni mówią tak, że w tym tapczanie nie było nic oprócz jakichś gazet piszących o skarbach. To była taka problematyka bardzo wówczas modna w latach 80., w końcówce lat 80., w latach 90. Inni mówią, że coś było, no a jak się idzie tym tropem, a co było, no to tutaj zaczynają się znaki zapytania i rodzą się różnego rodzaju legendy albo koncepcje, no, że były ciekawe dokumenty, a co się z nimi stało, no zostały sprzedane. Nie ma odpowiedzi przez kogo, komu i po co, tak? I stąd też, kiedy mówimy o archiwum Stanisława Siorka, to mimo woli na użytek własny i moich czytelników i ludzi zainteresowanych, ja mówię, ja mogę powiedzieć, co jest w moim archiwum dotyczących Stanisława Siorka i niewątpliwie ja mam parę tysięcy różnego rodzaju dokumentów wyciągniętych z archiwów państwowych, wyciągniętych z archiwów kościelnych, wyciągniętych czy też przekazanych mi przez szereg osób, które znały Stanisława Siorka. No ale to jest moje archiwum, ale jakie było i gdzie jest archiwum Stanisława Siorka? No miałbym problem wskazać, gdzie ono jest. Tak samo jak miałbym bardzo duży problem powiedzieć, czy naprawdę ono było. Jest pewna legenda i ta legenda jest bardzo, bym powiedział, taka ciekawa, chodliwa, tak? Ale czy to jest prawdziwa? Nie wiem.
2: Tajemnicze archiwum to tylko jedna z wielu opowieści, które przez lata narosły wokół Stanisława Siorka. W jego historii fakty nieustannie przeplatają się z relacjami, których nie sposób już potwierdzić. Im bardziej niezwykła była opowieść, tym łatwiej zaczynała żyć własnym życiem. Dopiero konfrontacja tych historii z dokumentami pozwala oddzielić to, co rzeczywiście się wydarzyło, od tego, co z czasem stało się częścią legendy Majora Siorka.
1: Największym mitem i takim, przez który oceniamy Majora Siorka, jest mit, czy też legenda o podziemnej fabryce gdzieś w okolicach klasztoru w Lubiążu. Ja nie mówię o fabryce, czy tam laboratorium badawczym, które było w samym klasztorze i które jest poświadczone źródłowo i są zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Major Siorek tak naprawdę przez lata i już również w końcówce życia szukał i próbował znaleźć, i próbował zaciekawić, zainteresować również nowe władze Nowej Polski tym, co miało być w okolicy. Olbrzymia podziemna

0: Gościem programu jest Jacek Kowalski, badacz losów Stanisława Siorka. Jednym z najważniejszych wątków w historii majora pozostaje Lubiąż. Siorek przez lata próbował odnaleźć w okolicach klasztoru ogromny podziemny kompleks, który miał powstać w czasie II wojny światowej. Poszukiwania nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia, a opowieść o podziemnej fabryce stała się jedną z największych legend związanych z jego postacią. Do samej tajemnicy Lubiąża wrócimy szerzej w kolejnym programie.
1: To jest taka legenda, która po części żyje wśród czytelników albo wśród ludzi zajmujących się eksploracją i oni oczywiście cały czas wierzą, że coś tam jest i oby życzy im oczywiście, żeby w końcu coś się pod tymi wzgórzem Trzech Krzyży i w okolicach znalazły, ale z punktu widzenia człowieka, który zajmuje się dokumentami, a ja tak zajmuję się dokumentami, bardzo tak twardo staram się być blisko ziemi, to uważam, że to jest legenda, która jednak nie udała się, jakby powiedzieć, albo to zdarzenie, czy też ten temat jednak przerósł Stanisława Siorka i mimo wielu, wielu lat, które poświęcił legendzie Lubiąża, nic z tego nie wyszło.
0: Historia Stanisława Siorka to jednak nie tylko służby, tajemnice i poszukiwania. Pod koniec lat 80. wokół majora zaczęło pojawiać się środowisko młodych ludzi zafascynowanych eksploracją. Dla nich Siorek był kimś wyjątkowym. Człowiekiem starszym, doświadczonym, znającym realia służb, mającym dostęp do dokumentów i, przynajmniej w ich przekonaniu, ogromną wiedzę o tajemnicach Dolnego Śląska.
1: Ja nie opowiadałem o Siorku rzeczywiście, że był dla nich, po pierwsze, wszyscy sobie zdawali sprawę, tak, że to jest emerytowany oficer Służby Bezpieczeństwa. Bardzo, szczególnie w początkowym okresie, oni przyjęli do swojego środowiska Siorka, po pierwsze, jako człowieka, który miał udrożnić różnego rodzaju relacje z urzędami. W końcówce PRL-u stowarzyszenie, czyli Polskie Towarzystwo Eksploracyjne, miało kłopot z rejestracją, więc a Siorek już był poza resortem i miał im w tym pomóc. I rzeczywiście w jakiś sposób być może to pomogło i stowarzyszenie zostało zawiązane. Oni opowiadają o Siorku właśnie o takim człowieku, który dla nich był takim człowiekiem trochę z mgojcowym, tak? Starszy od nich, pokazujący też, podkreślający bardzo często, że on bardzo dużo wie, który dość biegle poruszał się w różnego rodzaju dokumentach, którymi również dysponował, które czasami jakby przynosił na spotkanie Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego, ale to był z drugiej strony też człowiek, jak kilka osób mi powiedziało, więc to nie jest jakby jednoźródłowa informacja, który cały czas zajmował się dezinformacją. On był sekretarzem Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego i cała korespondencja przez niego przechodziła. Co więcej, można powiedzieć w ten sposób, że ta korespondencja trafiała do niego, a być może bardzo rzadko szła dalej, to znaczy do innych kolegów z tego PTE, z Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego. I co jest charakterystyczne, znowu ileś osób mi to mówiło, to było tak, że on opowiadał bardzo często właśnie swoim młodszym kolegom, że przyszedł list od kogoś, kto mówił, że w miejscowości X czy Y coś się znajduje, tak? I tu był następował opis, co tam ma się znajdować. I ta sama historia opowiadana przez Siorka innym osobom z tego kręgu jakby nabierała innych cech. Tam zmieniały się szczegóły, więc tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie jest prawda.
0: Zbliżamy się do końca tego programu. Gościem był Jacek Kowalski, badacz losów majora Stanisława Siorka. To jednak nie koniec tej historii. Do postaci Siorka wrócimy już za tydzień, a głównym tematem kolejnego programu będą podziemia Lubiąża. Sprawa, której major poświęcił wiele lat swoich poszukiwań. Ten program przygotował Krzysztof Wojtas. Życzę Wam dobrego dnia. A na koniec posłuchajcie.
1: Pułkownik Piecuch pyta majora Siorka, a czym ty się zajmowałeś? Na to major Siorka odpowiada, zajmowałem się dezinformacją.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Punkt 7, czas na przebojową pobudkę w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, dzień dobry, o poranku. Wstawanie przed wschodem słońca powinno być absolutnie zakazane. Kto się z tym zgadza? Myślę, że większość z nas. No ale są osoby, które niestety muszą wstawać naprawdę bardzo wcześnie, a my w Muzycznym Radiu również wstajemy i chcemy Wam dotrzymać kroków. Ten na pewno dobry dzień, bo jest to sobota, więc soboty raczej już z marszu są bardzo dobre. Mamy nadzieję, że macie dużo, dużo energii, a jak nie, to będziemy dodawać Wam jej na pewno przebojową muzyką, bo czas na przebojową pobudkę.
2: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Po reklamie.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Za nami wielki hit z lat 90. Prawie do nieba, wielki przebój, bo to przecież przebojowa pobudka w muzycznym radiu. Czas na kolejny punkt naszego porannego spotkania. Czas na kalendarium te ogólne i na kalendarium regionu. Zacznijmy od tego, że mamy dziś sobotę, przypominamy 19 dzień września. Do końca roku zostały 103 dni. Wschód słońca oczywiście już za nami o 6.39, zachód słońca od 19.02, dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 9 minut. Sprawdzamy kalendarium. W 1953 roku wyprodukowano pierwszy polski silnik do samochodu. W 1963 roku zniesiono blokadę Wrocławia spowodowaną wybuchem epidemii czarnej ospy w mieście. No i osoby urodzone 19 września to między innymi Urszula Sipińska, piosenkarka znana z takich przebojów jak Cudownych Rodziców Mam czy Szalala Zabawa Trwa. W 1947 roku urodził się Janusz Zaorski, polski reżyser teatralny i filmowy. W 1953 roku urodziła się Grażyna Szapałowska, polska aktorka znana między innymi z roli w krótkim filmie o miłości. W 1969 roku urodziła się Candy Duffer, holenderska saksofonistka znana z wielkiego przeboju Lily Was Here. I w 1981 roku urodził się Krzysztof Włodarczyk, pseudonim Diablo Boxer.
1: Kalendarium regionu.
2: Sprawdzamy, co działo się wiele lat temu w regionie. W 1945 roku dowództwo Armii Czerwonej przekazało administracji polskiej obozy jeńców niemieckich na Dolnym Śląsku, w Żaganiu, Krzyżtakowicach i Sieniawicach. Jeńcy zostali skierowani do pracy w kopalniach. Rosjanie do 1952 roku utrzymywali obozy dla obywateli ZSRR oskarżonych o współpracę z Niemcami.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

0: Pair of Stellar w towarzystwie Grahama Candy i piosenki The Sun, bardzo słonecznej piosenki. Mamy nadzieję, że to słońce jeszcze dziś zawita na Dolny Śląsk, a patrząc w prognozy pogody można być dużymi optymistami, jeżeli chodzi o ten ostatni letni weekend.
1: Tak gra, muzyczne radio.
0: Czas na kolejny przebój, zdecydowanie niezapomniany. Phil Collins i Can't Stop Loving You, 22 minuty po godzinie 7.

0: Reklama.
1: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Sobotni poranek trwa, a ten dzień na Dolnym Śląsku zapowiada się dość obiecująco, jeżeli chodzi o pogodę. Obecnie na termometrach średnio zobaczymy 8 stopni, a maksymalnie dziś 20 stopni w regionie. Dodatkowo w prognozach nie widać deszczu, a wręcz dość spore przejaśnienia. Dopiero w godzinach późno-wieczornych tych chmur będzie więcej, zachmurzenie będzie umiarkowane. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1020 hektopaskali i również w godzinach wieczornych będzie delikatnie wzrastało. Jakość powietrza sprawdzamy na koniec. Ona jest bardzo dobra.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Świdnica stawia na bezpieczeństwo i szukuje schron w centrum miasta.
6: Ale to dopiero początek prac, których finałem ma być dostosowanie podziemnych pomieszczeń pod klubem Bolko i placem Grunwaldzkim do funkcji pełnoprawnego schronu.
5: Wałbrzych z kolei kończy wielki projekt dla cyklistów.
7: Wykonawca wszedł na drugi odcinek. Od ulicy Orkana idzie w kierunku Toyoty, no i zostanie trzeci odcinek, który nie jest jeszcze ruszony.
5: A w Bolesławcu trwają intensywne prace przy budowie nowego mostu na Bobrze.
4: Słuchacie raport regionalnego.
5: W Świdnicy rusza wyczekiwana modernizacja podziemnego schronu na placu Grunwaldzkim. Miasto wyłoniło właśnie wykonawcę pierwszego etapu prac. To początek gruntownego remontu podziemnych pomieszczeń w samym sercu miasta, który zostanie sfinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szczegóły zna Jacek Rogulski.
6: Prace rozpoczną się od inwentaryzacji wyposażenia ruchomego. Po nich nastąpi oczyszczenie obiektu oraz demontaż znajdujących się tam instalacji. Ponadto wykonana zostanie odkrywka zamurowanych przejść oraz remont w zakresie przyłącza wody wraz z montażem zaworu odcinającego. Termin realizacji tych zadań upływa 15 grudnia. Ale to dopiero początek prac, których finałem ma być dostosowanie podziemnych pomieszczeń pod klubem Bolko i placem Grunwaldzkim do funkcji pełnoprawnego schronu. Docelowo ma on być obiektem dwufunkcyjnym. W pierwszej kolejności będzie pełnić funkcję edukacyjną i szkoleniową do prowadzenia zajęć w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jako pomieszczenia magazynowe. Natomiast w czasie zagrożeń lub wojny będzie pełnić funkcję schronu dla ludności kategorii S3. Zadanie zostało podzielone na etapy, które będą realizowane w kolejnych latach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: Ze świdnickich podziemi przenosimy się na powierzchnię i to od razu na dwa kółka, do Wałbrzycha. Tam kończy się budowa dwóch wyczekiwanych dróg dla rowerów. Niebawem Wałbrzyszanie dostaną do dyspozycji ponad 11 km zupełnie nowych, bezpiecznych tras. Co dokładnie dzieje się teraz na placu budowy, sprawdzał Jacek Zych.
8: Tak, to prawda. Trasy będą nowe, z tym, że jedna z nich biegnąca wzdłuż ulicy Uczniowskiej, czyli do zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to całkowicie przebudowana, istniejąca tam od kilkunastu lat ponad 5-kilometrowa droga dla rowerów. Tam drogowcy całkowicie wymieniają nawierzchnię drogi.
7: Ścieżkę uczniowską od ulicy Stacyjnej do zakładów Toyoty, jeżeli tak to mogę określić, mamy wykonaną. Tak naprawdę jest ułożona nowa warstwa bitumiczna, jest teren zielony zahumusowany, wysiana trawa, tak naprawdę drobne poprawy, jeżeli chodzi o wygrabienia, wymagają tereny zielone i brakuje nam oznakowania poziomego. Wykonawca wszedł na drugi odcinek, od ulicy Orkana idzie w kierunku Toyoty, no i zostanie trzeci odcinek, który nie jest jeszcze ruszony.
8: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Druga, budowana całkowicie od podstaw, budząca dziś najwięcej emocji, to droga rowerowa stromo wspinająca się na szczyt wzgórza Gedymina wzdłuż zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Ta połączyć ma Śródmieście z północnymi dzielnicami Wałbrzycha i Sztawnem Zdrojem.
7: W większości mamy wykonane już warstwy podbudowy samej ścieżki, trwa brukowanie kanału, trwa brukowanie rowów melioracyjnych, tam gdzie będzie odpływała woda, są budowane przepusty, w większości mamy ułożoną peszlę do oświetlenia, są fundamenty pod słupy, więc określamy ten czas jako dobrze wykorzystany przez wykonawcę i dalej twierdzimy, że termin październikowo-listopadowy jest jak najbardziej do dotrzymania.
8: W tym samym czasie ma być też oddana ścieżka wzdłuż ulicy Uczniowskiej. Na ten rok zaplanowano jeszcze budowę ścieżki od palmiarni do zamku. Zamku Książ. Tu inwestycja przeciąga się jednak w czasie. Jak tłumaczy wiceprezydent Nogajczyk, tam prace wciąż są na etapie uzgodnień z Lasami Państwowymi i Zarządem Parków Narodowych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Zanim będzie lepiej, mieszkańcy Bolesławca muszą się uzbroić w cierpliwość, bo kolejne zmiany w organizacji ruchu z powodu prac przy budowie nowego mostu na Bobrze powodują coraz większe utrudnienia. Korki tworzą się już nie tylko w godzinach szczytu. Nowością jest przełożenie ruchu na nowo wybudowaną część przeprawy. Kierowcy muszą korzystać z tymczasowej organizacji ruchu.
0: Trwają intensywne prace w Bolesławcu przy rozbudowie 600-metrowego odcinka drogi krajowej nr 94 i przy budowie mostów na Bobrze. Magda Szumiata, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu. Pod koniec sierpnia bieżącego roku udostępniliśmy kierowcom nowy most na rzece Bóbr. Jest to całkiem nowa przeprawa. Po przełożeniu ruchu wykonawca natychmiast rozpoczął kolejny etap inwestycji i przeszedł do rozbiórki starego mostu, aby w jego miejsce wybudować całkiem nowy.
9: Po zakończeniu budowy na obu częściach nowego mostu będzie dwupasmowa jezdnia z chodnikami i ścieżką rowerową.
0: To rozwiązanie zapewni lepsze skomunikowanie obu brzegów rzeki, nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.
9: Nowością będą też ronda turbinowe po obu stronach nowego mostu, co zdecydowanie poprawi płynność ruchu.
0: Kolejna zmiana organizacji ruchu jest zaplanowana na początek czwartego kwartału bieżącego roku i będzie polegała na udrożnieniu ulicy Zgorzeleckiej, która obecnie jest zamknięta, co będzie wiązało się z tym, że kierowcy będą mogli częściowo korzystać już z nowego ronda. Inwestycje realizuje firma Himmel i Papesz z Opola za kwotę 41 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac planujemy w drugiej połowie 2027 roku.
9: Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: gonna do.
1: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Stokrotka.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. To jest...

0: Na głośnikach Lady Punk i Fabryka Małp, no już wszyscy nagle jakoś magicznie dobudzeni.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: 15 minut zostało do godziny 8. Już teraz Echo Smith i Cool Kids, a za moment horoskop.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Zbliżamy się do godziny 8, więc czas najwyższy na najważniejszy punkt naszego porannego spotkania. Horoskop. Zaczynamy oczywiście od baranów. W sprawach prywatnych gwarantowane powodzenie. Też warto dziś nie odmawiać i komuś pomóc. Byki, w związkach możliwe niesnaski, może być burzliwie, ale kto się czubi, ten wiadomo. Bliźnięta, dobry czas na podróże, wyjazdy oraz rozrywki. Sprzyjający znak zodiaku na dziś dla Was to ryby. Raki, ten dzień spędzamy bardzo domowo i rodzinnie. Możliwy wspólny wyjazd lub wizyta przyjaciół. Lwy poczują się stabilnie. Pozytywna planetarna aura będzie towarzyszyć Wam przez cały weekend. Panny, będą powody do zadowolenia. Ktoś mało znany okaże się oddanym przyjacielem. Wagi, optymizmem i przyjaznym nastawieniem zrobią dziś dobre wrażenie na innych. Skorpiony, wszystkie problemy da się dziś załatwić. Wystarczy tylko trzymać rękę na pulsie. Strzelcy, po pracy pewna wiadomość nie pozwoli na odpoczynek. Ten dopiero czeka na Was w niedzielę. Koziorożce będą obdarzone energią i wewnętrzną siłą. Dzień ułoży się bardzo dobrze. Wodniki dojdą do wniosku, że kłopoty to nie tylko ich zmartwienie. Mogą liczyć na pomoc i radę innych. I na koniec ryby, to będzie bardzo towarzyski dzień. Sobota sprzyja pozytywnym relacjom z innymi. A ten dzień to oczywiście sobota, 19 dzień września. Imieniny obchodzą Konstancja, energiczna, sprawiedliwa i pracowita, oraz Teodor, inteligentny, towarzyski, no i dowcipny. Osoby urodzone 19 września są otwarte, prawe i życzliwie odnoszą się do innych. Są przy tym dość ambitne i bystre, a w interakcjach okazują dużą intuicję i rozwagę. Osoby te mają cechy, które pozwalają odnaleźć im się w każdej trudnej sytuacji. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, cyrkon, sprzyjający znak zodiaku, lew.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Jak sobota to?
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
4: Czas na wiadomości.
5: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
6: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
5: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
7: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
5: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

The Colors i Teledisco to musi być przebojowa pobudka w muzycznym radiu 6 minut po godzinie 8. Polecamy się Wam w ostatnią sobotę tegorocznego lata.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215. 15.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Kasia Linz i Śmierć w bikini. Jest to utwór, który powstał w ramach jednego z najbardziej ciekawych projektów w Polsce ostatnich lat. Kasia Linz postanowiła wrócić do niezapomnianej twórczości Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, oraz również do kilku piosenek zespołu Republika. No i wydać je w swojej wersji, naprawdę znakomitej, bardzo dobrze przyjętej przez publiczność. Nawet przy tej płycie współpracowała właśnie z synem samego Grzegorza Ciechowskiego.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Będziemy przebojem.

0: Michael Patrick Kelly, uwielbiany artysta przez słuchaczy muzycznego radia. White Flower to jest piosenka, którą na pewno doskonale pamiętacie z Hit Planety, bo ona kilkukrotnie lądowała na pierwszym miejscu topowej 40 w muzycznym radiu. 20 minut po godzinie 8, czas na prognozę pogody w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, Gober Ratownik Dyżurny Piotr Kasznia. W dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperaturę mamy od 5 do 6 stopni Celsjusza. Na szczycie śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 8 metrów na sekundę. W porywach do 17, także już jest bardzo silny ten wiatr. Widzialność dobra, miejscami ograniczona przez mgłę w płatach do 900 metrów. I ciśnienie atmosferyczne 841,1 hektopaskali i rośnie w górę. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Stacja w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni. Wiatr północny minimalny, bo 1 metr na sekundę. Widzialność bardzo dobra. W Szklarskiej Porębie mamy 10 stopni. Tam wieje wiatr południowo-zachodni, 4 metry na sekundę. Z bardzo dobrą widzialnością. W Świeradowie Zdroju temperatury mamy 11 stopni, tam także troszeczkę podwiewa, wiatr południowo-zachodni słabiutki i duże zachmurzenie. Szlaki po nocy będą mokre, śliskie, także dla tych, którzy się wybierają wcześniej rano w góry, proszę uważać, może być dość, te wędrówki poranne mogą być troszeczkę utrudnione. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba, przed wyjściem w góry proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda.
2: Na termometrach jeszcze na ten moment zobaczymy około 12 stopni, ale warto czekać na dzisiejsze temperatury maksymalne, bo w regionie one będą wynosić diś od 20 do 22 stopni. Dodatkowo w prognozach dziś dużo słońca, więc to naprawdę dobre zakończenie lata właśnie takim słonecznym weekendem. Ciśnienie stabilne wynosi 1021 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.

0: alarma.
1: Hej, jesteśmy Gangiem Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
5: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Dolny Śląsk to kraina, która jak żadna inna w naszym kraju w pełni oddaje klimat ujęty w serii, którą trzymam w ręku, czyli Dolnośląskie Zamki i Pałace, piękne, mroczne, tajemnicze. To kilka słów zamiast wstępu do tej książki, którą polecam, to jest pierwsza część. Nikt nie zaprzeczy, że Dolny Śląsk jest zarówno piękny i tajemniczy, ale też poniekąd mroczny, pełen zagadek związanych m.in. z okresem II wojny światowej, a także tragicznych miejsc i postaci. Ilość zamków, pałaców, dworów jest tu największa w całej Polsce. Dzięki czemu pasjonaci historii i turystyki nie mają czasu, aby się nim znudzić. No i co za tym idzie, trudno jest znaleźć jakąś jedną tylko publikację, która opisywałaby szczegółowo wszystkie interesujące obiekty. Dlatego książka na przykład, którą dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, polecić, jest pierwszą z zapowiadającej się na wiele tomów serii opisującej historię zabytkowych rezydencji w województwie dolnośląskim. Powstała już kolejna seria. Ta skupia się głównie na budowlach mniej znanych, położonych z dala od głównych szlaków turystycznych, albo często już nieistniejących, a posiadających ciekawą, nieznaną szerzej historię, choć i dla tych najważniejszych i bardziej popularnych obiektów znajdzie się miejsce. I w tejże pierwszej części tejże książki mamy opisane następujące dolnośląskie zamki i pałace. W kolejności alfabetycznej to, co znajdziemy w tejże publikacji: Brachów, Brunów, Brzeg Dolny, Czocha, Gościszów, Kamieniec, Kamień, Karpniki, Łagów, Nowizna, Radomierzyce, Sichów, Słupiec i Wleń. No to zatrzymajmy się przy na przykład Brunowie. Pałac w Brunowie położony jest na terenie zadbanego, uroczego założenia pałacowo-parkowego. Jest to jedna z niewielu budowli w Polsce łączących w swojej formie w doskonały sposób zarówno dawną historię, jak i XXI-wieczną funkcjonalność. To jest miejsce, gdzie można odpocząć. Jest to także miejsce, swoista brama, przez którą wkraczamy do karkonoskiej krainy zamków i pałaców, niezliczonych zabytków, a także niezwykłych okazów natury i bajecznych widoków. No już dość dawno temu piękną wartość tutejszej budowli wyróżnił ówczesny prezydent Bronisław Komorowski w 2011 roku, umieszczając budowlę na liście pomników historii. Brunów, niewielka wieś leżąca tuż przed Lwówkiem Śląskim, koło Lwówka. Jej centralnym punktem jest położony w północno-wschodniej części barokowo-klasycystyczny kompleks pałacowo-parkowy. Mimo że jego historia nie sięga daleko w porównaniu do innych tego typu założeń, to pierwsze informacje o samej wsi pochodzą już z 1351 roku. Pierwsze informacje o siedzibie pańskiej w tej miejscowości, w majątku Brunów, pochodzą z końca XV wieku i dotyczą również kolejnych właścicieli Brunowa, czyli rodziny von Zedlitz. Według historyków ówczesna siedziba Zedlitzów była niewielką wieżą mieszkalną, kształtem zbliżoną do tego typu budowli, między innymi taka zachowała się w pobliskich Rakowicach Wielkich. W późniejszym czasie została ona przebudowana w dwór o charakterze obronnym. Z ówczesnymi właścicielami Brunowa związana jest historia tzw. krzyża pokutnego, znajdującego się dawniej we wsi, a przeniesionego w latach 70. XX wieku do pobliskich Żerkowic, kiedy w 1529 roku miasto Lwówek prowadziło sprawę należnych podatków z Gorgiem i Krzysztoferem Zedlicami, jeden z nich w przypływie agresji zabił Laurentiusa Meinharda, królewskiego poborcę podatkowego. Zedlic, widząc podążającego w jego kierunku drogą obok młyna mężczyznę, wdał się z nim w kłótnię i ranił go ciężko, uwaga, widłami. Kiedy zorientował się, co zrobił, natychmiast rozkazał przewieźć Meinharda do majątku, gdzie otoczono go opieką lekarską, jednak nie udało się go uratować. Jak to w owych czasach nierzadko bywało, winny, aby uniknąć najsurowszej kary, zobowiązał się do zapłacenia odszkodowania rodzinie ofiary i ufundował kamienny krzyż w ramach średniowiecznej pokuty.

0: Salama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
4: Rodzina Zedliców pozostawała w posiadaniu Brunowa do 1740 roku. W tymże roku właścicielem dóbr został niejaki Bernhard Wilhelm von Schmetau. To właśnie jemu tak naprawdę obecny Brunów zawdzięcza swój rozkwit. Od roku 1742 przedstawiciele jego rodu mogli posługiwać się tytułem pruskich hrabiów. To za jego czasów stary dwór przekształcono w dwupiętrowy pałac w stylu barokowym. Schmetau sporo zainwestował w swoje nowe włości, założył okazały folwark i wybudował dwór dla zarządcy majątku. Na pobliskiej górze Wietrznik zbudował niewielki, za to bardzo uroczy pałacyk myśliwski, choć znaleźli się też tacy, którzy twierdzili, że budowla ta miała być raczej miejscem przeznaczonym do organizowania zgoła innego typu spotkań towarzyskich, w niczym niezwiązanych z myślistwem. Trzeba przyznać, że Szmetał wybrał sobie na ten cel wyśmienitą lokalizację, gdyż roztaczały się z niej malownicze widoki na Karkonosze, które bez wątpienia zmiękczały serca romantycznie usposobionych panien. Zabawy organizowane na Wietrzniku z dala od ciekawskich spojrzeń ludzi i pracowników służby zdecydowanie bardziej służyły hrabiemu niż te oficjalne, które miały miejsce w pałacu w Brunowie. Niestety wszystko, co piękne, szybko się kończy. Przygody hrabiego, czy też przygoda hrabiego Szmetała z Brunowem skończyła się ledwie po 10 latach, co dla wielu jego sąsiadów było sporą niespodzianką, gdyż kwota, jaką zainwestował w renowację, a także fantazja samego właściciela, sugerowały, że zechcą zostać tutaj na dłużej. W źródłach zarówno współczesnych, jak i tych archiwalnych na próżno szukać informacji o tym, co skłoniło hrabiego do sprzedaży, a także na temat dalszych losów tegoż mężczyzny. Później zmieniali się właściciele pałacu. Punktem zwrotnym dla jego historii w Brunowie była ogromna tragedia, jaka spadła na ówczesnych właścicieli, czyli szwejniców. W nocy z 20 na 21 listopada 1787 roku wybuchł ogromny pożar, który zniszczył całkowicie rezydencję oraz okoliczne budynki gospodarcze. Prace na celu, które miały odbudowę założenia, trwały 2 lata. Rodzina von Schweinitz odbudowała swoją siedzibę w stylu neobarokowym, nawiązującym do stanu sprzed pożaru. Na pamiątkę tego wydarzenia właściciele ufundowali kamienną tablicę, która zachowała się, uwaga, do dziś i zdobi ścianę jednego z budynków. Później zmieniali się na przestrzeni dekad właściciele, aż w 1838 roku w grudniu szczęśliwym nabywcą majątku został Georg August Kottenet. Urodził się w Berlinie. Jego skrócony życiorys możemy znaleźć w jednej z publikacji zatytułowanej Osoby pochodzenia francuskiego w Sejmie prowincjonalnym na Śląsku. Człowiek ów miał wielką fantazję. Kiedy kupił Brunów, postanowił rozbudować pałac oraz sąsiadujące z nim zabudowania gospodarcze. Wówczas powstała m.in. piękna, niemal bajkowa Kordegarda oraz oficyna altana i niezwykła stajnia z powozownią, w której utworzenie zaangażowano architektów związanych ze znanym Friedrichem Augustem Stillerem. Pod koniec XIX wieku powstał tutaj również młyn wodny. Biorąc pod uwagę, jak piękne były tutejsze włości, postanowiono, że otaczający je park również musi być nietuzinkowy. W 1865 roku do jego zagospodarowania zaangażowano niekwestionowanego mistrza w swoim fachu, znanego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda, który zaprojektował malownicze założenie parkowe w stylu angielskim, płynnie przechodzące w naturalny las. W parku stanęła m.in. kaplica rodzinna z mauzoleum. Jak się później okazało, Georg był pierwszym z rodu, któremu przyszło w nim spocząć. Wiele szkód w parku, a także w samym pałacu wyrządziła powódź, słynna powódź z 1897 roku, która zresztą spustoszyła także m.in. kotlinę jeleniogórską. To przez nią, a może paradoksalnie dzięki niej, powstał obecny pałac, który przybrał francuski neobarokowy kostium z neoklasycystycznymi dodatkami, wieżą po południowo-zachodniej stronie oraz ogrodem zimowym na piętrze. Budynek rozbudowano i unowocześniono, a prace zakończone zostały dopiero w 1901 roku. Budynek rozbudowano, unowocześniono, prace zakończono w 1901 roku, już po śmierci właściciela Georga. Wówczas majątek przeszedł w ręce wdowy po nim, Anny Rozalii.

0: Brunowie koło Lwówka, przełom lat 20. i 30. XX wieku, to czasy początkowo raczkującego, a później już galopującego w swoim rozwoju ruchu nazistowskiego. Interesy i majątki rodzin z obcymi korzeniami zagrożone były konfiskatą, nie wspominając o tych należących do osób narodowości żydowskiej. Rodzina kontynentów zdołała uciec za granicę z Brunowa, zaś należący do nich majątek, tak jak się obawiano, został przejęty całkowicie przez partię nazistowską. Brunowski pałac przekształcono w szkołę sportową w Rzeszy, a potem w ośrodek szkoleniowy dla przywódców SA. Na szczęście w 1945 roku budowla została przejęta przez Rosjan, którzy nie poczynili tutaj zbytnich zniszczeń, chociaż oczywiście to i owo ukradli i częściowo zdewastowali, no ale przecież niektóre pałace nie miały takiego szczęścia, że przetrwały, zostały albo całkowicie zniszczone, albo spalone. Później obiekt został przekazany Skarbowi Państwa. Pałac, jak to zwykle bywało w tym okresie, ogołocono oczywiście z wszelkiego wartościowego wyposażenia, ale reszta się ostała. Szczęśliwie nie poczyniono, jak wspomniałem, żadnych znacznych uszkodzeń, które spowodowałyby, że ta niezwykle ciekawa rezydencja zniknęłaby z powierzchni ziemi. Początkowo znajdował się tutaj ośrodek czasowo kolonijny rejonu dróg publicznych. W późniejszych latach właścicielem majątku były Polskie Koleje Państwowe. Po nich w latach 90. XX wieku pałac przejął Drogbud z Lwówka Śląskiego, a w 2004 roku jego nowymi właścicielami zostali państwo rzeźwiccy. No i wtedy też rozpoczęły się żmudne i wymagające sporych nakładów finansowych prace renowacyjne, które zakończyły się sukcesem, i to bardzo dużym. Po latach w pałacu powstał hotel oferujący swoim gościom usługi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu wielokrotnie już był nagradzany i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, zarówno tych dotyczących hoteli, jak i działających w nich restauracji. Tak się kończy jeden z rozdziałów znakomitej książki Dolnośląskie Zamki i Pałacy, piękne, mroczne i tajemnicze. Autor Marek Gaworski, urodzony w Bolesławcu, pasjonat odkrywca tajemnic, ciekawych historii z życia arystokracji, zakochany w zamkach i pałacach, których zwiedził tysiące. Autor ponad 60 publikacji zamkowych niemal z każdej dziedziny wydawniczej, albumów, monografii, przewodników i beletrystyki. Fotograf, podróżnik, jako autor zadebiutował w 2004 roku książką Zamek i Park w Strzelcach o Polski, która zapoczątkowała później liczne publikacje w temacie zamków, pałaców i zabytków, a więc specjalista taki stuprocentowy. Piękne wydanie tej pierwszej części Brachów, nieznana rezydencja Richthofenów, przypomnę, w tej książce Brunów, brama do krainy zamków i pałaców, Brzeg Dolny, rosyjski, francuski czy pruski, Czocha, zamek pełen tajemnic, Gościszów, pałac, który zapadł się pod ziemię, Kamieniec, spokój dla duszy, Kamień, ach, wielka miłość, Karpniki z wizytą u królewskiej rodziny, Łagów, mistyczny pałac, Nowizna, perła z nieznaną historią, Radomierzyce, oaza dla panienek z dobrych domów, Sichów, Rafael, przystanek Sichów, Słupiec, kostka z duszą i arystokraci z Alp, i Wleń, pałac ze smakiem. To są obiekty opisane w tejże książce. Bogata grafika, reprodukcje starych obrazów, pocztówek, zdjęć. Niektóre są naprawdę bardzo wyjątkowe. Są tu stare sztychy, stare widoki, takich, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Plus do tego jeszcze bardzo dużo ciekawostek o ich właścicielach. Polecam gorąco. Udanego weekendu. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
4: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6:00 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
5: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
4: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: na cały dzień.
1: Zaczynamy jak zwykle od baranów. W sprawach prywatnych gwarantowane powodzenie warto dziś nie odmawiać i pomóc innym. Byki, w związkach możliwe niesnaski, być może będzie burzliwie, ale kto się czubi, ten wiadomo. Bliźnięta, to dobry czas na podróże, wyjazdy oraz rozrywki. Sprzyjający znak zodiaku na sobotę to ryby. Raki, ten dzień spędzą bardziej domowo i rodzinnie. Możliwy wspólny wyjazd lub wizyta przyjaciół. Czują się stabilnie, pozytywna planetarna aura będzie z wami przez cały weekend. Panny, będą powody do zadowolenia. Ktoś mało znany okaże się oddanym przyjacielem. Wagi, optymizm i przyjazne nastawienie zrobią dziś dobre wrażenie na innych. Skorpiony, wszystkie problemy da się załatwić. Wystarczy tylko trzymać rękę na pulsie. Strzelcy, po pracy pewna wiadomość nie pozwoli wam na odpoczynek. Ten czeka na was dopiero w niedzielę. Koziorożce będą obdarzone dziś energią i wewnętrzną siłą. Dzień ułoży się bardzo dobrze. Wodniki dojdą do wniosku, że w kłopotach nie są same i mogą liczyć na pomoc oraz radę innych. Ryby, to będzie bardzo towarzyski dzień. Sobota sprzyja pozytywnym relacjom z innymi. A ten dzień to oczywiście sobota, 19 dzień września. Imieniny obchodzą Konstancja, energiczna, sprawiedliwa, pracowita oraz Teodor, inteligentny, towarzyski i dowcipny. Osoby urodzone 19 września są otwarte, prawe i życzliwie odnoszą się do innych. Są przy tym dość ambitne i bystre, a w interesach okazują dużą intuicję oraz rozwagę. Osoby te mają cechy, które pozwalają odnaleźć się im w każdej trudnej sytuacji. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny cyrkon, sprzyjający znak zodiaku lew.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: 15 minut po godzinie 9, horoskop już za nami, a więc to pora, żeby rozpocząć nasze sobotnie wydanie programu Best Of, który oczywiście łączymy dziś z graniem na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie będą bardzo często pojawiały się dziś aż do godziny 13, więc czekamy na nie. Między innymi na naszym radiowym Facebooku, tam możecie pod najnowszym postem napisać, jaką piosenkę chcielibyście usłyszeć na naszej antenie. Kolejna opcja to oczywiście telefon do nas, do studia, numer 757-646-646. Można też napisać maila na emisja@muzycznaradio.pl i ostatnia, najciekawsza opcja, można nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Propozycja od Piotra, Wherever You Will Go.

0: Ellie Goulding i emocjonalne For Your Entertainment to propozycja od Ani z Kamiennej Góry.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 4 minuty godzina 9.30, wtedy u nas prognoza pogody oraz najnowszy raport regionalny, na który poczekamy w towarzystwie propozycji od Doroty. Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: 5,9,31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Poranek był dość chłodny na Dolnym Śląsku, ale już jest coraz cieplej. Obecnie na termometrach zobaczymy średnio 15 stopni, a dzisiejsze temperatury maksymalne są dość obiecujące, bo od 20 do 22 stopni. Przypominamy, że ciśnienie jest dziś stabilne, wynosi 1021 hektopaskali. W godzinach wieczornych delikatnie to ciśnienie jeszcze będzie rosło. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, ono dziś będzie umiarkowane lub małe. Sprawdzamy również jakość powietrza, która od ranna niezmiennie jest bardzo dobra.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry. Zanim będzie lepiej, mieszkańcy Bolesławca muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają intensywne prace przy budowie nowego mostu na Bobrze, a kolejne zmiany organizacji ruchu powodują coraz większe utrudnienia. Korki tworzą się już nie tylko w godzinach szczytu. Nowością jest przełożenie ruchu na nowo wybudowaną część przeprawy. Stary most został już wyburzony. Obecnie kierowcy muszą jednak korzystać z tymczasowej organizacji ruchu.
9: Trwają intensywne prace w Bolesławcu przy rozbudowie 600-metrowego odcinka drogi krajowej nr 94 i przy budowie mostów na Bobrze. Magda Szumiata, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu. Pod koniec sierpnia bieżącego roku udostępniliśmy kierowcom nowy most na rzece Bóbr. Jest to całkiem nowa przeprawa. Po przełożeniu ruchu wykonawca natychmiast rozpoczął kolejny etap inwestycji i przeszedł do rozbiórki starego mostu, aby w jego miejsce wybudować całkiem nowy.
10: Po zakończeniu budowy na obu częściach nowego mostu będzie dwupasmowa jezdnia z chodnikami i ścieżką rowerową.
9: To rozwiązanie zapewni lepsze skomunikowanie obu brzegów rzeki, nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego.
10: Nowością będą też ronda turbinowe po obu stronach nowego mostu, co zdecydowanie poprawi płynność ruchu.
9: Kolejna zmiana organizacji ruchu jest zaplanowana na początek 4 kwartału bieżącego roku i będzie polegała na udrożnieniu ulicy Zgorzeleckiej, która obecnie jest zamknięta, co będzie wiązało się z tym, że kierowcy będą mogli częściowo korzystać już z nowego ronda. Inwestycje realizuje firma Himmel i Papesz z Opola za kwotę 41 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac planujemy w drugiej połowie 2027 roku.
10: Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: W Jeleniej Górze rozpoczął się 32. Kongres Uzdrowisk Polskich oraz 33. Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Wydarzenie, które potrwa do niedzieli, zgromadziło przedstawicieli gmin uzdrowiskowych, środowiska medycznego, zarządzających uzdrowiskami oraz ekspertów z Polski i zagranicy, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: Fajne jest, że wraca to do Jeleniej Góry, bo tak naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jakim bogactwem tutaj w Jeleniej Górze, w Cieplicach dysponujemy. To jest istotne i ważne, że my możemy promować właśnie między innymi przez tego typu kongresy możliwość korzystania właśnie z uzdrowisk, możliwość korzystania z naszych zasobów, które mamy w Cieplicach i myślę, że to jest też propagowanie nie tylko samego uzdrowiska, ale przede wszystkim też Jeleniej Góry. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że my jesteśmy miastem górskim, mamy atrakcje związane z górami, wszyscy mówią Karpaczu, Oszklarskiej, Porębie, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że my mamy nasze osiedle Jagniątków, skąd są wspaniałe trasy rowerowe, trasy piesze i też skałki, na których można się wspinać. Dlatego między innymi w trakcie tego kongresu będziemy też o tym mówili, że Jelenia Góra jest typowym miastem turystycznym.
12: Konrad Sikora, prezes Uzdrowiska Cieplice, Grupa PGU. Te spotkania są jedną z najbardziej intensywnych spotkań w roku. Omawiane są wszystkie obszary dotyczące zarówno medycyny fizykalnej, balneologii, jak i działalności uzdrowiskowej. W tym roku będziemy omawiać kilka tematów, mając na uwadze technologię, cyfryzację, sztuczną inteligencję w zakresie rozwoju uzdrowisk, dalej w zakresie aspektów prawnych sytuacji NFZ-u i wspólnej wymiany doświadczeń. To bardzo pracowicie popatrzą Państwo na harmonogram 3 dni dyskusji panelów od rana do wieczora.
8: Po kilkudziesięciu latach kongres powrócił do Jeleniej Góry, a frekwencja zaskoczyła.
13: Jan Golba, burmistrz Muszyny, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Zaskoczony jestem właśnie tą ilością osób, które korzystają w tym roku z kongresu uzdrowisk. W zasadzie kongresu, który jest połączony z kongresem drugiego stowarzyszenia, czyli Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. I to chyba był strzał w dziesiątkę, dlatego że poszerzyła się formuła tego kongresu. Tematycznie żeśmy bardzo dużo zyskali. Pozyskaliśmy też mnóstwo różnego rodzaju ekspertów z kraju i z zagranicy, którzy mogą brać udział w panelach, w dyskusjach, w przekazywaniu wielu, wielu informacji. No i co najciekawsze, pojawiają się już takie dziedziny, które przedtem praktycznie rzecz biorąc były nie do pomyślenia, żeby nawet rozmawiać o nich w uzdrowiskach, czyli sztuczna inteligencja. No i będziemy też mówili dużo o kwestii, która już nas dotyka, czyli o starzeniu się społeczeństwa. Obiecuję sobie po tym kongresie bardzo dużo.
8: I na koniec jeszcze kronika policyjna. Blisko 100 skontrolowanych pojazdów i 73 kierowców zatrzymanych za przekroczenie dozwolonej prędkości. To bilans policyjnej akcji Prędkość przeprowadzonej w Jeleniej Górze. Funkcjonariusze apelują do kierujących o rozwagę. Zdjęcie nogi z gazu relacjonuje Edyta Bagrowska, oficer prasowy jeleniogórskiego garnizonu policji.
14: Szczególnym nadzorem objęli główne ulice miasta. W trakcie akcji korzystali z radarowych mierników prędkości i alkotestów. Sprawdzali nie tylko, czy kierowcy są trzeźwi, ale również stan techniczny pojazdów, używanie pasów bezpieczeństwa zarówno przez kierujących, jak i pasażerów oraz ewentualne osoby i auta figurujące w policyjnych bazach jako poszukiwane. Efektem działań było zatrzymanie 73 kierowców, którzy przekroczyli prędkość. W tym jeden kierujący stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz jeden za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Celem tej akcji jest przede wszystkim ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i zwiększenie świadomości kierowców, że przestrzeganie ograniczeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno ich samych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
8: Kolejny raport o 10.30.
15: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
16: Stacja centralna grupy Karkonoskiej, obratownik dyżurny Piotr Kaszmierz. W szczytowych partiach Karkonoszy temperaturę mamy od 5 do 6 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 8 metrów na sekundę, w porywach do 17. Mówię tutaj o szczycie Śnieżki i na szczycie Śnieżki mamy taką mgłę w płatach. Ciśnienie atmosferyczne o 8 rano było 841,1 hektopaskali i rosło, czyli nadzieja na to, że ta pogoda będzie się poprawiać. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleni Górskiej temperatura od 8 do 11 stopni. Szlaki po nocy są mokre, śliskie w tych górnych partiach naszych gór, także proszę uważać na te szlaki i gorąca prośba przed wyjściem z góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o ustawienie bezpłatnej aplikacji ratunkowej. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
8: I jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszycką. Tam temperatura w granicach 12 stopni, maksymalnie do 18 dzisiaj będzie kresek. Zachmurzenie małe, jednak więcej chmur po południu. Wiatr słaby, możliwe też silne porywy z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj na termometrach 17 stopni. Obecnie zachmurzenie umiarkowane, ale po południu może wzrosnąć do dużego. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. I jeszcze Świeradów-Zdrój, gdzie teraz mamy na termometrach około 13 stopni, potem będzie około 19, nawet do 20 stopni powyżej zera, zachmurzenie małe. Po południu więcej chmur, dzisiaj, no to chyba najważniejsze dla wszystkich, którzy zaplanowali sobie fajne wycieczki, bez opadów deszczu, a wiatr w Świeradowie umiarkowany.
15: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: RPZ i niezapomniane, co mam powiedzieć.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: 15 minut zostało do godziny 10, więc ja muszę wam powiedzieć, że to odpowiednia pora, żeby poznać nasz sobotni hit tip Rubik's i Hidden Channel. Signal detective. Shadow unknown. Do not adjust your scream. Static on the

0: Wielkie wydarzenie Wonderland Asia 2026, festiwal światła, muzyki i wyobraźni, wystartował w piątek w Jeleniej Górze Cieplicach. Do niedzieli Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski błyszczeć będą tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych przedstawianych światłem i muzyką historii, mówi Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
1: Dużo rzeczy nowych, bardzo dużo rzeczy, które koncentrują się wokół Azji bardzo szeroko pojętej. Znaczna część Parku Zdrojowego pięknie oświetlona. Na budynku Politechniki Wrocławskiej fantastyczny mapping nawiązujący do mitologii i historii Chin. Na lalce Domu Zdrojowego piękne mappingi dotyczące Indii. W Parku Norweskim natomiast na wielkiej fontannie Posejdona będziemy opowiadać historię japońskich bohaterów. I wyjątkowa atrakcja również w muszli koncertowej, dlatego że pokaz fontan z ogniem, z muzyką.
0: Zapraszamy też do Jeleniogórskiego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie na finał minionego sezonu artystycznego wróciła do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki. Wzruszający spektakl pod tytułem Jest tylko jedna. Scena studyjna to szczególne miejsce, mówi reżyserka Kalina Jagoda-Dębska.
2: Wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem, nową energią.
0: Spektakle w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza najmłodszych widzów na spektakl Leśne Przygody Tymoteusza. Zapraszają aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji.
3: Tymoteuszu, gdzie jesteś?
4: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
3: A co ty tu robisz do Wielkiej Niedźwiedzicy?
4: Siedzę, tatku.
3: No, siedzisz, co? Jajka wysiadłeś, czy co?
4: Mhm.
3: Jajka?
4: A nie, tylko jedno.
5: Niesiemy jedno jajko, kukułcze małe jajko.
3: Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Zdrojowego Teatru Animacji na godzinę 16 na spektakl pod tytułem
4: Leśne Przygody Tymoteusza.
0: Teraz niecodzienna propozycja, wystawa grafiki i rysunki Pablo Picasso w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach, już otwarta. To wyjątkowa okazja, aby prześledzić artystyczną podróż Picassa od wczesnych eksperymentów, aż po jego późniejsze, dojrzalsze prace, mówi Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego.
6: Zobaczymy oprócz grafik także sygnowane rysunki przez samego twórcę, ale też ciekawą taką ekspozycję polegającą na tym, że jest to przegląd właściwie całej twórczości Pabla Picassa. On eksperymentował bardzo w swojej twórczości, więc od takich początkowych kubistycznych obrazów zobaczymy też modernistyczne. Oczywiście portrety kobiet, które były jego największą inspiracją.
0: Teraz wirtuozeria skrzypiec, muzyczne emocje i spotkanie polsko-amerykańskiego duetu. W sobotę, 19 września, w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu wystąpią Sara Drahan i Kenny Broberg. Publiczność usłyszy utwory m.in. Henryka Wieniawskiego, Sergiusza Prokofiewa, Piotra Czajkowskiego i Niccolò Paganiniego. Już w tą niedzielę strażacy ochotnicy z gminy Legnickie Pole staną do sportowej rywalizacji. O wyniku często decydują tutaj sekundy.
7: O 10 na terenie zielonym przy ulicy Świętej Jadwigi rozpoczną się gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP. Drużyny z jednostek działających na terenie gminy mierzyć się będą w konkurencjach wymagających zarówno doskonałego przygotowania fizycznego, jak i perfekcyjnego zgrania. Będzie szybko, widowiskowo, a przede wszystkim będzie o co walczyć.
0: Jeszcze impreza, która słynie z polsko-czeskiego klimatu kultowego, już konkursu kociołkowania i domowych nalewek, a także spotkań z izerską historią i sztuką. Mowa o kultowym izerskim pożegnaniu sezonu. Stacja turystyczna Orle w sercu Gór Izerskich zaprasza na tradycyjne pożegnanie lata. W tym roku czeka nas także wyjątkowa lekcja historii i prelekcja o tajemnicach dawnego szkła z huty Karlsztal.
8: Już po raz 25. Nie chce się wierzyć, jak ten czas szybko płynie. Zapraszamy na otwartą imprezę pożegnanie lata. Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle i prezes Towarzystwa Izerskiego w Szklarskiej Porębie. W tym roku mamy wyjątkowo bogaty i aż dwudniowy program. Wspólnie z Czechami o godzinie 10 w sobotę w miejscu, gdzie stała huta Hofnungstal, a nazywa się to miejsce dzisiaj Dolina Nadziei, jest to część Harachowa. Odsłaniamy gablotę ze starym szkłem oraz tablicę. O tym wszystkim będzie mówił największy chyba ekspert w Polsce od tego szkła, pan Marek Kordasiewicz. Krótkiej pogadamy.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
2: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
3: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
4: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
5: Zdjęte kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
4: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
6: Ta ustawa jest niedopracowana.
4: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
7: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
4: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
2: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Run Into You za nami w paśmie Best Of w Muzycznym Radiu. 10 minut po godzinie 10. Przypominamy, że do godziny 13 trwa u nas dziś granie na życzenie. Czyli wasze propozycje na naszej antenie będą pojawiać się na pewno właśnie do godziny 13. A gdzie możecie je zostawić? Zostawiajcie je koniecznie na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie pod numer 757-646-646. Piszcie maile na emisja@muzycznaradio.pl albo nagrajcie głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. My już teraz nie tracimy czasu i sięgamy po kolejną z waszych propozycji. Bardzo ciekawa muzyczna propozycja, idealna na właśnie ten dzień. Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Zalia już powinna być gdzieś niedaleko Jeleniej Góry, niedaleko Cieplic, no na pewno niedaleko Dolnego Śląska, bo dziś właśnie wystąpi na Festiwalu Światła Wonderland w tym roku. Właśnie ona w sobotę wystąpi na scenie. Poza nią oczywiście jeszcze Piotr Rogucki. Oni nawet mają razem piosenkę, więc być może uda się, że wykonają ją razem. My teraz przypominamy jej najnowszą piosenkę Tylko Kochaj Mnie, którą mamy nadzieję, że dziś Jelenia Góra usłyszy na żywo.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Robbie Williams i All My Life, czyli singiel, który zapowiadał jego tegoroczny, bardzo głośny, bardzo dobrze przyjęty album.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na propozycję od Krzysztofa z Wrocławia, naszego słuchacza, który naprawdę kocha muzykę, więc słucha i muzycznego radia. Propozycja od niego to piosenka Och Karol, którą dziś dedykuję Dorocie z Poznania.

0: na gorąco.
1: Informacja dla osób, które dziś wybierają się do Karpacza. Na ten moment jadąc od strony Kowar w stronę Karpacza napotkacie poważne utrudnienia na wysokości Ścięgien. Tam doszło do poważnego wypadku, który powoduje utrudnienia w ruchu w obie strony tak naprawdę. To informacja od naszych słuchaczy. Najlepiej jadąc od strony Kamiennej Góry w stronę Karpacza kierować się najpierw na Mysłakowice, a następnie na Miłków.
0: Drogi na gorąco.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Minęła 10.30, a na termometrach na Dolnym Śląsku coraz to wyższe wartości. Obecnie średnio 18 stopni, a maksymalnie dziś zobaczymy nawet do 22 stopni. Szykuje się więc bardzo dobre zakończenie tegorocznego weekendowo, tegorocznego lata. Ciśnienie stabilne wynosi 1021 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta niezmiennie cały czas jest bardzo dobra. Chmury będą dziś towarzyszyć nam na Dolnym Śląsku, ale zachmurzenie dziś głównie ma być małe lub umiarkowane.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: A na początek stronie śląskie, gdzie Wody Polskie wybrały wariant odbudowy zbiornika i zapory zniszczonej przez ostatnią powódź. Będzie drogo, ale i z rozmachem. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak jak powiedział mi w Kłodzku zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu Jacek Drabiński, z trzech przedstawionych przez projektantów koncepcji wybrano najbardziej skomplikowaną i najdroższą, ale przywracającą suchemu zbiornikowi na potoku Morawka zniszczonemu przez powódź w 2024 roku wielkość sprzed kataklizmu.
9: Czyli 1,3 miliona metrów sześciennych. Natomiast w czasie powodzi 24 roku, to już wielokrotnie było mówione, według analiz modelowych powyżej Stronia Śląskiego spadło około 23 miliona metrów sześciennych, więc to wskazuje właśnie, jak pilna jest potrzeba budowy dodatkowej kolejnej zbiorników, tak aby tą wodę można było w bezpiecznym sposób zatrzymać, a nie transferować ją w dół, tak?
8: To właśnie dyrektor Jacek Drabiński, który podkreśla bardzo zdecydowanie, że chociaż pojemność zbiornika będzie podobna, to jego konstrukcja różniła się będzie znacząco od tego, co jeszcze przed pierwszą wojną światową wybudowali tam Niemcy.
9: Konstrukcja, jeżeli pan redaktor był na Witka Miedzianka, to jest podobna, tam też była, no niestety, ale była katastrofa kilkanaście lat temu i to właśnie będzie podobne rozwiązanie. Będzie nowoczesna konstrukcja żelbetowa z przelewem awaryjnym, systemem monitoringu, tak aby można było ją w bezpieczny sposób eksploatować.
8: Sama realizacja projektu to co najmniej 2-3 lata, jeśli uda się zapewnić finansowanie tego projektu. projektu, bo wciąż na to pieniędzy nie ma, to do końca przyszłego roku może rozpocząć się już procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Nowy sprzęt, który może zdecydować o szybkości działania podczas wypadków i innych trudnych akcji, trafił do jeleniogórskich strażaków. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała dwa urządzenia hydrauliczne, które mogą być wykorzystywane w nawet najbardziej skrajnych warunkach. Mówi Andrzej Siosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego. Jest to sprzęt, który będzie służył jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 oraz w posterunku Kowary. Sprzęt hydrauliczny ratowniczy, zastosowań jest mnóstwo. Od wypadków drogowych, gdzie musimy rozcinać, rozginać konstrukcję samochodów, poprzez pożary, gdzie musimy otwierać, dostawać się do pomieszczeń, przecinać kłódki, łańcuchy, czy wyważać drzwi tak samo, poprzez nawet działania w wodzie. Ten sprzęt może działać w wodzie, w wysokiej temperaturze, czy to przy wypadkach samochodowych, gdzie samochód znajduje się w rzece, też możemy tym sprzętem działać, czy w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura rzędu 100-200 stopni, też sprzęt jest w stanie zadziałać.
10: Cieszę się, że kolejny raz mogę uczestniczyć w takiej uroczystości.
7: Michał Orman, wójt gminy Mysłakowice.
10: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. Nigdy za wiele tego sprzętu, no bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
7: A na koniec kronika policyjna i kolejne ostrzeżenie. To oszustwo było nieco inne od standardowych, ale skuteczne. Był telefon, płacz i prośba. Szczegóły zna Szczepan Knap.
11: Dzwonić miała rzekoma synowa, dramatycznie prosząca o pieniądze na pilną szczepionkę. Jej zdrowie i życie miało być zagrożone. Pomóc mogła tylko bardzo droga, cudowna szczepionka. Kobieta, z którą rozmawiała seniorka, prosiła o podanie numeru komórkowego, na który miał zadzwonić jej lekarz. Oszustka przez telefon wymuszała na seniorce nieprzerwany kontakt. Chodziło o uniemożliwienie kontaktu z członkami rodziny. Potrzeba była tak pilna, że chwilę później w mieszkaniu 75-latki pojawił się pracownik NFZ, oczywiście fałszywy, który gotówkę odebrał. 47 tysięcy złotych straciła mieszkanka Lubina. Policja przypomina, że mundurowi, prokuratorzy i inni pracownicy instytucji publicznych nigdy nie proszą telefonicznie o przekazanie pieniędzy ani przelewanie ich na konto. Odbierzesz taki telefon, to natychmiast się rozłącz i zawiadom policję. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejny raport już o 11.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Queens.
1: Reklama.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
1: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Rubix i Hidden Channel. Serial detective. Shadow unknown. Do you know that just your scream.

0: Weekend trwa, już się rozpoczął na Dolnym Śląsku i nie tylko. Bardzo słoneczny weekend już trwa, a cały czas czeka na nas kino, a o tym, co w tym kinie, powie nam Jacek Rogulski.
1: Weekend, jeszcze letni weekend, ale lato dosłownie zaraz nam się skończy. Warto to wykorzystać na przykład na wizytę w kinie, albo ewentualnie jakiś plenerek może też.
0: Jak najbardziej, zalecamy.
1: Tak, ale tym razem proponujemy kino Lot w Jeleniej Górze przy ulicy Pocztowej, przypominam. Mamy 3 produkcje do wyboru. Godzina 14.15. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Prawdziwy i poruszający portret księdza zbudowany z nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych. Opowieść o człowieku, który mimo własnej choroby walczył o godność innych, a miłość do ludzi, rodziny i Boga uczynił najważniejszą częścią swojej życiowej misji. Godzina 16. Zmiana klimatu. Totalna magia 2. Siostry Owens powracają, by zmierzyć się z potężną rodzinną klątwą, która zagraża ich najbliższym. Sandra Bullock, ha, i Nicole Kidman, no dwie panie w jednym filmie, ponownie w świecie magii, sekretów i siostrzanej więzi silniejszej niż przeznaczenie. To w kinie Lot o godzinie 16, a na koniec 18.15 obcy. Algier, rok 1938. Po śmierci matki główny bohater wikła się w relacje i wydarzenia, które prowadzą do tragedii. Françoise przenosi na ekran słynnego obcego Alberta Camus, ponadczasową opowieść o samotności, obojętności i poszukiwaniu sensu. 3 bardzo atrakcyjne propozycje, no i 3 podwójne wejściówki do rozdania na dowolnie wybrany seans. Numer telefonu poproszę.
0: 757-646-646.

0: Milky Chance i Camouflage, niezapomniany hit z Hit Planety, równo rok temu właśnie królował na naszej liście.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Za 9 minut godzina 11. Ja już się z wami powoli żegnam. Marta Wojtunik, dzięki za wspólnie spędzony sobotni poranek. A żegnam się oczywiście w towarzystwie waszej propozycji od Alicji z okolic Głogowa. Shakin' Stevens i Drop.

0: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
1: Czas na wiadomości.
3: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
4: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Akustyczne Radio Lato. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Piątek, Smykiewicz, pomimo burz.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i pomimo burz, dziś kolejny słoneczny dzień września. Patryk Łasica, dzień dobry, witam was na falach Muzycznego Radia. W kalendarzu sobota, kwadrans po godzinie 11. No a to oznacza, że słyszymy się oczywiście w Best Of, gdzie to wy rozdajecie muzyczne karty. Także jeśli macie pomysł na utwór, który możemy zagrać w te ostatnie dni lata, no to koniecznie się podzielcie albo pod telefonem 757-646-646. Możecie także napisać na e-mail emisja@muzycznaradio.pl. Czeka na was także aplikacja mobilna na smartfony, którą gorąco polecam pobrać. Możecie odwiedzić nas na Facebooku Muzyczne Radio. A teraz polecajka od nas dla was, prosto z Hit Planety. Odwiedzać nas będą Cheat Codes i Dom, w którym już nie mieszkają. The House That We Don't Live In Anymore.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Martin Jensen, Vamero, What a Night. No a przed nami propozycja od Weroniki, którą pozdrawiamy, dziękujemy za wiadomość. A w Best Of przywita nas Ben Crisovao, Sarah James i Brighter Day. You bring-

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ben Christopher, Sarah James, no i Brighter Day. Propozycja od Weroniki, którą pozdrawiamy. I a propos też jaśniejszego dnia, jeśli zawitacie dziś do Jeleniej Góry, Cieplic, to nawet po zachodzie słońca czeka na was przepiękny festiwal świateł, a dokładnie kolejne wydanie festiwalu Wonderland, przy okazji którego na scenie pojawią się Zalia, Piotr Rogucki, także Normalni Ludzie i na sam finał DJ Igor Miłosz Lewek. Jak wiecie, Zalia i Piotr stworzyli nawet wspólny numer, no istnieje bardzo duża szansa na to, że zagrają go dla was dziś wieczorem, a dużo szybciej pojawią się z nim na falach Muzycznego Radia.
0: Muzyczne Radio. Best of.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej.
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
4: Kumulacja rewelacja.
5: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 11.30.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Średnia temperatura w regionie wynosi obecnie 20 stopni w cieniu. Nie są to oczywiście dzisiejsze wartości maksymalne, bo do godziny 14 powinniśmy zyskać jeszcze dodatkowe 2 do średniej i to będzie na tyle. Najchłodniej na południowym zachodzie, Jelenia Góra, Lubań, tutaj stopni 20, w Karpaczu, Szklarskiej Porębie 18. Najcieplej będzie w centrum i na wschodzie, tam 22 stopnie. Nie jest źle, szczególnie, że na niebie dziś umiarkowane zachmurzenie i 0% szans na opady deszczu, to wynika z prognoz. Ciśnienie wzrasta. Na barometrach ujrzymy 1021 hektopaskali, wiatr jest północno-wschodni, w porywach sięga do 30 km na godzinę, będzie tylko słabnąć. Zachód słońca rozpoczyna się za 3 godzina 19.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Jacek Rogulski.
9: No, raport zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Rozpoczął się remont łącznic na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont nawierzchni 5 węzłów autostrady. W pierwszej kolejności roboty objęły węzeł Budziszów na trasie w kierunku Zgorzelca, informuje Magda Szumiata, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Wyremontowane będą nawierzchnie na węzłach Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Roboty obejmą wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie poboczy, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni. Bieżące informacje będziemy przekazywać w naszych mediach społecznościowych, natomiast przypominamy wszystkim kierowcom, że wiedzę o sytuacji na drogach krajowych można także czerpać z infolinii drogowej 19-111 przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
9: Teraz Wałbrzych, gdzie ku końcowi mają się budowy dwóch dróg dla rowerów. Łącznie Wałbrzyszanie dostaną ponad 11 kilometrów nowych tras. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, to prawda. Trasy będą nowe, z tym, że jedna z nich biegnąca wzdłuż ulicy Uczniowskiej, czyli do zakładów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to całkowicie przebudowana, istniejąca tam od kilkunastu lat ponad 5-kilometrowa droga dla rowerów. Tam drogowcy całkowicie wymieniają nawierzchnię drogi.
12: Ścieżkę uczniowską od ulicy Stacyjnej do zakładów Toyota, jeżeli tak to mogę określić, mamy wykonaną. Tak naprawdę jest ułożona nowa warstwa bitumiczna, jest teren zielony zahumusowany, wysiana trawa. Tak naprawdę drobne poprawy, jeżeli chodzi o wygrabienia, wymagają tereny zielone i brakuje nam oznakowania poziomego. Wykonawca wszedł na drugi odcinek, od ulicy Orkana idzie w kierunku Toyoty, no i zostanie trzeci odcinek, który nie jest jeszcze ruszony.
11: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Druga, budowana całkowicie od podstaw, budząca dziś najwięcej emocji, to droga rowerowa stromo wspinająca się na szczyt wzgórza Gdymina wzdłuż zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Ta połączyć ma Śródmieście z północnymi dzielnicami Wałbrzycha i Sztabnym Zdrojem.
12: W większości mamy wykonane już warstwy podbudowy samej ścieżki. Trwa brukowanie kanału, fabrykowanie rowów melioracyjnych. Tam, gdzie będzie odpływała woda, są budowane przepusty. W większości mamy ułożoną peszlę do oświetlenia. Są fundamenty pod słupy, więc określamy ten czas jako dobrze wykorzystany przez wykonawcę i dalej twierdzimy, że termin październikowo-listopadowy jest jak najbardziej do dotrzymania.
11: W tym samym czasie ma być też oddana ścieżka wzdłuż ulicy Uczniowskiej. Na ten rok zaplanowano jeszcze budowę ścieżki od palmiarni do Zamku Książ. Tu inwestycja przeciąga się jednak w czasie. Jak tłumaczy wiceprezydent Nogajczyk, tam prace wciąż są na etapie uzgodnień z Lasami Państwowymi i Zarządem Parków Narodowych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A raport skończymy propozycją nie do odrzucenia. Zdrojowy Teatr Animacji w Wieleniej Górze zaprasza dzisiaj najmłodszych widzów na spektakl pod tytułem Leśne Przygody Tymoteusza. Kolejną odsłonę przygód sympatycznego misia Tymka, bohatera stworzonego przez Jana Wilkowskiego i uwielbianego przez dzieci od pokoleń. Tym razem wybierzemy się z Tymkiem na grzybobranie, akurat właściwa pora do lasu, gdzie na naszego bohatera czeka wiele niespodzianek. Natomiast w niedzielę, już o godzinie 13:00, na scenie teatru pojawi się dwóch zabawnych bohaterów, którzy próbują urządzić sobie wygodne życie w buzi pewnego chłopca. Coś na ząb. To barwna, pełna śmiechu sztuka, przekonują aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji.
7: W Polsce mamy do czynienia z epidemią próchnicy. Zepsute zęby ma aż 80% sześciolatków i aż 95% osiemnastolatków, alarmuje rzecznik praw dziecka.
13: Kariusz, a pamiętasz naszą klasę?
14: Pamiętam, Baktusie. Szkorbut. A, to był gość.
13: No, wszystkie zęby na niego leciały.
15: Szkorbut, szkorbut, chęć, no, chęć, no, o, o, o. Nie odwiedzaj nas na często, o.
16: Zapraszamy już w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem
14: Coś na ząb.
9: Coś na ząb, oj, będzie się działo już w niedzielę o godzinie 13:00 w Zdrojowym Teatrze Animacji w Wieleniej Górze Cieplicach. Kolejny raport o 12:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
5: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr. Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
0: Po reklamie.
8: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Dawid Podsiadło i sezon.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i sezon niestety nam się kończy i to nie tylko ten od Dawida. Ostatnie 4 dni lata, nie wiem jak to zleciało, ale jakoś tak się stało. No i oczywiście dbamy o to, aby zakończyć je w odpowiednim muzycznym stylu, ale wy również możecie, bo do godziny 13 gracie wspólnie z nami, do czego gorąco zachęcam. A teraz kolejna propozycja od nas dla was. Będzie to Rubiks i Hidden Channel.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Shadow unknown.
4: Do not adjust your scream.

Rapture. Mamy 9 minut do godziny 12. No i teraz kolejna propozycja od naszego słuchacza Grzegorza, który pozdrawia wszystkich i życzy miłego dnia z Zielonej Wyspy, jak zawsze obecny z Muzycznym Radiem. Pozdrawiamy Ciebie również, dziękujemy, a w Best Of pojawi się Marcel Romanow, I'd Love You Want Me.

0: Fantastyczne Radio Lato.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: I sytuacja na drogach w kraju jest naprawdę spokojna. Niemalże nigdzie nie napotkacie utrudnień, ale jest jedno pewne wyjątkowe miejsce. I oczywiście jest to nasza A4. Tam, jak informują nasi słuchacze, przed momentem, tuż przed zjazdem na Pietrzykowice, ciężarówka najechała na element otoczenia i rozszczelnił się zbiornik, z którego wycieka olej napędowy. No przy dzisiejszym cenach boli dwa razy mocniej, także uważajcie, bo na pewno pojawią się utrudnienia. Możliwe, że ten odcinek będzie zablokowany. Do sytuacji będziemy powracać, a zmotoryzowanym życzymy szerokiej drogi.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
5: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 12.
4: Czas na wiadomości.
7: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
8: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
7: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
9: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
7: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
15: Po reklamie.
16: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: elektryczne gitary i dylematy. Utwór, który oficjalnie powinien zostać hymnem każdego poniedziałkowego poranka. No, idealny opis kruchego momentu, kiedy nasza ambicja toczy heroiczną, aczkolwiek z góry przegraną walkę z życiem.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A dylematy, jak wiadomo, mogą być różne. No na przykład ja mam taki dylemat, co powinienem zagrać w późniejszym czasie. No i nie ukrywam, że potrzebuję waszej pomocy. Tym bardziej, że do godziny 13 macie pełną wolność wyboru. Zapraszam was gorąco na naszego Facebooka Muzyczne Radio do kontaktu telefonicznego 757-646-646. Możecie także napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się w aplikacji mobilnej. No i od wyboru przejdźmy do tego, co stać się musi, czyli spotkania z naszą piosenką dnia, a dziś odwiedzi nas Cheat Codes najnowsze The House That We Don't Live In Anymore, czyli dom, w którym już nie mieszkamy.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Enrico Bernasconi versus Vaya con Dios. Nasz się od razu goręcej zrobiło i zostańmy w takiej atmosferze odrobinę dłużej. To wszystko za sprawą naszego słuchacza Mateusza, którego pozdrawiamy i któremu dziękujemy. No i ruszajmy na kąpiel w blasku słońca. Przed nami Phil i Damian Skoczyk.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: KGHM Polska Miedź SA oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
5: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
9: Minęła godzina 12:30.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
11: A na termometrach już prawie dzisiejsze wartości maksymalne, czyli 22 stopnie w cieniu. Obecnie średnia w regionie tych stopni wynosi 21. Najchłodniej jest na Wyżynach, na Przedgórzu, tam od 17 do 19 na plusie. Odrobinę cieplej na nizinach, Jelenia Góra, Lubań, Zgorzelec, tutaj stopni 21. Najcieplej jest na północy i w centrum regionu. Zachód słońca rozpocznie się dziś o godzinie 18:57. W nocy temperatura spadnie do okolic 11-13 stopni. Ciśnienie kontynuuje trend wzrostowy na barometrach 1022 hektopaskale. Wiatr północno-wschodni, porywy do 30 km na godzinę. Słabnie i taka tendencja również się utrzyma. Dziś na niebie tylko niegroźne chmury. Jeśli chodzi o deszcz, to dopiero jutro wieczorem.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: A przed nami kolejny sobotni raport regionalny. Przedstawi go Jacek Rogulski.
12: Na początek stronie śląskiej, gdzie Wody Polskie wybrały wariant odbudowy zbiornika i zapory zniszczonych po ostatniej powodzi. Będzie drogo, ale i z rozmachem. Materiał Jacka Zycha.
13: Jak powiedział mi w Kłodzku zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu Jacek Drabiński, z trzech przedstawionych przez projektantów koncepcji wybrano najbardziej skomplikowaną i najdroższą, ale przywracającą suchemu zbiornikowi na potoku Morawka zniszczonemu przez powódź w 2024 roku wielkość sprzed kataklizmu.
14: Czyli 1,3 miliona metrów sześciennych. Natomiast w czasie powodzi 24 roku, to już wielokrotnie było mówione, według analiz modelowych powyżej Stronia Śląskiego spadło około 23 milionów metrów sześciennych, więc to wskazuje właśnie, jak pilna jest potrzeba budowy dodatkowej kolejnej zbiorników, tak aby tą wodę można było w bezpiecznym sposób zatrzymać, a nie transferować ją w dół, tak?
13: To właśnie dyrektor Jacek Drabiński, który podkreśla bardzo zdecydowanie, że chociaż pojemność zbiornika będzie podobna, to jego konstrukcja różniła się będzie znacząco od tego, co jeszcze przed pierwszą wojną Światową wybudowali tam Niemcy.
14: Konstrukcja, jeżeli pan redaktor był na Witka Miedzianka, to jest podobna, tam też była, no niestety, ale była katastrofa kilkanaście lat temu i to właśnie będzie podobne rozwiązanie. Będzie nowoczesna konstrukcja żelbetowa z przelewem awaryjnym, systemem monitoringu, tak aby można było ją w bezpieczny sposób eksploatować.
13: Sama realizacja projektu to co najmniej 2-3 lata, jeśli uda się zapewnić finansowanie tego projektu, bo wciąż na to pieniędzy nie ma, to do końca przyszłego roku może rozpocząć się już procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Z Kłodzka, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Nowy sprzęt, który może zdecydować o szybkości działania podczas wypadków i innych trudnych sytuacji, trafił do jeleniogórskich strażaków. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 2 urządzenia hydrauliczne, które mogą być wykorzystywane w nawet najbardziej skrajnych warunkach, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
15: Przekazanie 2 zestawów hydraulicznych sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego. Jest to sprzęt, który będzie służył jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 oraz w posterunku Kowary. Sprzęt hydrauliczny, ratowniczy, zastosowań jest mnóstwo. Od wypadków drogowych, gdzie musimy rozcinać, rozginać konstrukcje samochodów, poprzez pożary, gdzie musimy otwierać, dostawać się do pomieszczeń, przecinać kłódki, łańcuchy, czy wyważać drzwi tak samo, poprzez nawet działania w wodzie. Ten sprzęt może działać w wodzie, w wysokiej temperaturze, czy to przy wypadkach samochodowych, gdzie samochód znajduje się w rzece, też możemy tym sprzętem działać, czy w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura rzędu 100-200 stopni, też sprzęt jest w stanie zadziałać.
16: Cieszę się, że kolejny raz mogę uczestniczyć w takiej uroczystości.
12: Michał Orman, wójt gminy Mysłakowice.
16: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. Nigdy za wiele tego sprzętu, no bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne. Więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
12: Teraz Witruozeria Skrzypiec, muzyczne emocje i spotkanie polsko-amerykańskiego duetu. Już dzisiaj w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu wystąpią Sara Dragan i Kenny Broberg. Publiczność usłyszy utwory m.in. Henryka Wieniawskiego, Sergiusza Prokofiewa, Piotra Czajkowskiego i Niccolò Paganiniego.
17: Pochodząca z Legnicy Sara Dragan jest laureatką ponad 61 nagród na międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Koncertowała w prestiżowych salach Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji. Towarzyszyć jej będzie amerykański pianista Kenny Broberg, srebrny medalista konkursu Wayne Cliburna i zwycięzca American Pianist Awards. Artyści znają się również ze wspólnej pracy fonograficznej. W ubiegłym roku nagrali album poświęcony muzyce Godowskiego. Teraz spotkają się na scenie w Zgorzelcu. O sobotnim koncercie mówi Sara Dragan.
18: Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na najbliższy koncert w sali MDK w Zgorzelcu. Już 19 września o godzinie 19 wraz z amerykańskim pianistą Kennym Brobergiem wykonamy dla Państwa niezapomniany koncert. Usłyszymy utwory Henryka Wieniawskiego, Sergiusza Prokofiewa, Ernsta oraz bardzo wielu innych wspaniałych kompozytorów. Do zobaczenia.
17: Początek koncertu o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Parkowej 1 w Zgorzelcu. Organizatorzy zapowiadają kameralny wieczór i muzyczny dialog, skrzypiec z fortepianem z bliska. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Na koniec zapowiedź dużych emocji. W niedzielę strażacy ochotnicy z gminy Legnickie Pole staną do sportowej rywalizacji. W takim turnieju o wyniku często decydują sekundy.
19: W niedzielę o 10 na terenie zielonym przy ulicy Świętej Jadwigi rozpoczną się gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP. Drużyny z jednostek działających na terenie gminy mierzyć się będą w konkurencjach wymagających zarówno doskonałego przygotowania fizycznego, jak i perfekcyjnego zgrania. Będzie szybko, widowiskowo, a przede wszystkim będzie o co walczyć. Każdy błąd to cenne sekundy, dlatego strażacy będą musieli wykazać się nie tylko siłą, ale również refleksem i precyzją. Od godziny 11 w niedzielę trwać będzie festyn rodzinny. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla całych rodzin, a mieszkańcy będą mogli nie tylko kibicować swoim strażakom, ale również zobaczyć ich podczas rywalizacji i spędzić niedzielne przedpołudnie na świeżym powietrzu. Kto tego dnia pokaże najlepszą formę? Która drużyna będzie najszybsza i najlepiej zorganizowana? W Legnickim Polu odpowiedź będzie znana w niedzielę, wczesnym popołudniem. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: To informacją kończymy sobotnie raporty regionalne Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu już w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
20: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
7: Boska to nie przymiotnik, boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
8: Po reklamie.

0: Klasyk nad klasykami. Manam i kocham cię, kochanie moje, a jeśli wy kogoś kochacie, to koniecznie powiedzcie im o tym, nawet w tym momencie. No i również za moment, bo po godzinie 13 spotkamy się ponownie z naszą polską listą przebojów top30.pl, gdzie czekają na was dwie pełne godziny po brzegi wypchane najlepszymi nowościami. No a teraz jeszcze raz przywitajmy formację Rubix i Hidden Channel.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
3: Do not adjust your scream. Static on the

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: jednocześnie outlandish.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 5 minut do godziny 13. No i na sam finał jeszcze propozycja od Łukasza z Chojnowa, który napisał do nas takiego maila. Dzień dobry, moje ulubione muzyczne radio. Siedzimy właśnie z żonką Kasią w salonie i słuchamy was. Pomyślałem, żeby zrobić jej niespodziankę. Czy można by było zagrać Love of My Life? Queen uwielbia ten numer, a to właśnie ona jest miłością mojego życia. No drogi Łukasz, to nawet trzeba. Gorąco was pozdrawiamy, życzymy udanego dnia, no i zgodnie z prośbą posłuchajmy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto?
2: Jak najczęściej.
3: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
4: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
8: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wolf, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło Muzyczne Radio Jelenia Góra.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
9: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 13.
0: Czas na wiadomości.
11: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
12: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
11: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
13: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
11: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
14: 30.pl.
0: Nowość.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w parku handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
9: Top30.pl.
0: Nowość.
10: Hej, witajcie tu Golec z Orkiestra. A tak gra Muzyczne Radio.
11: To nasze życie,

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Notowanie numer 868 wystartowało. No i jest to oczywiście, tak jak słychać, kolejne wydanie Top30.pl. Patryk Łasica, witam was. I dokładnie tyle samo tygodni spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu. Zawsze mamy dla was coś zaskakującego i dziś nie będzie inaczej. Po raz kolejny odwiedzi nas Olivia Socha. Pojawią się także debiutanci w premierach. Będzie to Hugo, nowa generacja, Pełnia i jako czwarty Arek Kłusowski. Oczywiście nie brakuje także nowości, jak było słychać. Golec Orkiestra przed momentem, Bierz co jest, a na samym początku Wiktor Waligura, Nie umiem kochać. No a teraz złapmy trochę słońca z Martyną Baranowską.
0: Top30.pl. Nowość.

0: Kuba Birecki, albo BRO, wychowany w Polsce i niestety bardzo mocny spadek, bo wylądował dziś na miejscu 26 z pozycji 13. Potrzebne są wasze głosy, no a teraz sprawdźmy jeszcze sytuację na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I o ile sytuacja w kraju jest względnie stabilna, to na Dolnym Śląsku sytuacja nie wygląda już tak kolorowo. Jak informują nasi słuchacze, A4 w okolicach Wrocławia jest naprawdę zakorkowana. W obydwu kierunkach kierowcy poruszają

0: wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
4: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
2: Po reklamie.
0: Top 30.pl.

0: top30.pl.
1: Hej, witajcie. Tutaj zespół Buty Sapera. Pozdrawiamy z listy top30.pl. Tak gra dla was muzyczne radio, a tak śpiewamy my. Posłuchajcie.

No i jednocześnie buty Sapera, które utrzymują od Was ogromne wsparcie. Zyskują 3 punkty, dziś lądują na pozycji 24. No i sami fundują nam wsparcie. Szczególnie o poranku wydaje mi się, że to jest numer, który powinien być grany w co każdy poniedziałek. Pójdźmy dalej, przed nami Boron i co w rodzinie nie zginie.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: To był Boron. No i tak jak w ubiegłym tygodniu przywitał nas na miejscu 23, tak dziś tutaj pozostaje. Zbliżamy się do godziny 13.40. No i teraz czas na zupełny debiut, ale w końcu też inaczej być nie może, bo przywita nas nowa generacja i pewna historia o miłości, z którą, jak wiadomo, może być różnie. A jak ta historia skończy się, koniecznie posłuchajcie. Przed nami Love Story, pierwsza premiera na top30.pl.
2: Top30.pl.
0: Nowość.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story. Ty i ja.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie. Top 30.pl.

0: lada szczęście.
1: Marysia, i będzie pięknie. A jak końcowo będzie wszystko na szczęście albo nieszczęście, zależy od nas. Marysia dziś na miejscu 22 i niestety traci 2 punkty. Grała z pozycji 20, a przed nami zupełnie odwrotnie. Bryska, która zyskuje, i szklane oczy awansują aż o 8 oczek.

0: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
1: Słuchacie listy top30.pl i naszej nowej piosenki.
2: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
3: Tak jak było słychać, to był Leniwiec. No i świetna wakacyjna nowość. Skalaw, która niestety dziś straciła, spada na pozycję 18 z miejsca 12. Także jeśli zależy wam na tym, aby przedłużyć wakacje na top30.pl, to telefony w dłoń i głosujemy. No a teraz posłuchajmy drugiej premiery. Przed nami Hugo i jego autorski singiel To nie mija. Punktem wyjścia dla niego była prosta myśl. Osoba, która dla otoczenia może wydawać się zupełnie zwyczajna, ale w oczach kogoś zakochanego staje się całym światem. Hugo opowiada tutaj o relacji, w której cudze oceny tracą znaczenie, no bo liczy się przede wszystkim własne spojrzenie na drugiego człowieka. I singiel jest także kolejnym krokiem w jego solowej działalności, który przez lata pozostawiał w cieniu, bo tak naprawdę jest on właśnie perkusistą, autorem muzyki, tekstów zespołu Wilki, był związany z tym zespołem 15 lat. Grał i pracował także z Anną Rusowicz, Kwiatem Jabłoni, Mrozem, Ritą Pax. Uczestniczył także w projektach Orkiestry Męskiego Grania. Tym razem jednak wytacza własną ścieżkę, a co na niej słychać, dajcie głośniej.
0: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Drodzy Legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wow, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
7: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 14.
7: Czas na wiadomości.
9: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
9: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, doby państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
11: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
9: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
12: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
9: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

No i halo Houston, zdecydowanie mamy problem, bo Jasiek Piwowarczyk z miejsca 7 spadł na pozycję 17. Także moi drodzy, zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl. W zakładce top30.pl możecie głosować na waszych faworytów, tak jak robicie to w przypadku Mroza i braci Kacperczyk, którzy wskakują na pozycję 16 z miejsca 28.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
6: Po reklamie.
7: Top 30.pl.

Margaret i prima ballerina w ubiegłym tygodniu na pozycji 21. Dziś gra dla nas z numerem 14. Za moment gość specjalny w muzycznym radiu, czyli Olivia Socha, ale najpierw jeszcze Bledka, no i tańcz.

0: No i skoro już potańczone, to teraz przed nami gość specjalny.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Cześć, tu Oliwia Socha. Wracam do Was z kolejną historią z mojego debiutanckiego albumu, który nazywa się Pomiędzy. Dzisiaj w Top30.pl w muzycznym radiu czas na utwór Tak już miało być. Ta piosenka jest o takim momencie w relacji, kiedy z jednej strony wciąż pamiętamy wszystko, co było w niej dobre, a z drugiej zaczynamy czuć, że coś się zmieniło i być może nasze drogi powoli zaczynają się rozchodzić. Wciąż jest w nas chęć, żeby próbować, ale jednocześnie pojawia się pytanie, czy jest jeszcze o co walczyć, czy może pewne zmiany trzeba po prostu zaakceptować? Ciekawostką jest to, że fragment, w którym śpiewam kroki tańca zmieniliśmy, mamy chyba inny rytm. Początkowo miał być refrenem tej piosenki. Ostatecznie przeniosłam go do dalszej części utworu, a napisałam zupełnie nowy refren, w którym zadaję w kółko pytanie, czy tak już miało być? W sprawie mojego debiutanckiego albumu Pomiędzy możecie pisać do mnie za pośrednictwem social mediów. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Oli Soszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. A teraz zostawiam Was z piosenką Tak już miało być. Jestem ciekawa, czy słuchając jej odnajdziecie w niej coś swojego. Do usłyszenia za tydzień.
1: Top30.pl.

0: Oliwia, Socha, jak zawsze, czarująca. Bardzo dziękujemy, no a przed nami kolejna, trzecia już dzisiejsza premiera, jednocześnie zupełny debiut. Odwiedzi nas formacja Pełnia, Sentimental, bardzo tajemniczy tytuł. Przywitają nas właśnie teraz, no i posłuchamy, jak to wszystko wyszło.
1: Cześć, z tej strony Pełnia, pozdrawiamy słuchaczy muzycznego radia.
2: Mamy nadzieję, że nasz utwór Sentimental przypadnie wam do gustu. Do zobaczenia na koncertach.
3: Cię

0: Top30.pl.
1: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę do

0: dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
5: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny w

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Ciągle nowy Przona, teraz zupełnie nowy Arek Kłusowski i jego Bingo, które otwiera nową erę twórczości i zapowiada długo wyczekiwany album, którego premiera jest już zaplanowana na wiosnę roku 2027. Jak można przeczytać w informacjach prasowych, to początek konceptualnego projektu opowiadającego o świecie, w którym wizerunek coraz częściej staje się ważniejszy niż człowiek. Autentyczność zaczyna być dobrem luksusowym. Arek bierze pod lupę obsesję popularności, życie na pokaz, konsumpcjonizm i nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. Bingo jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy gramy siebie.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy park dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Drodzy legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wolf, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
0: Po reklamie. Top 30.pl.

0: To był Skubas, który awansuje o 2 oczka, dziś na miejscu 6.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Życie jest piękne, no w rzeczy samej, szczególnie jeśli do tego dobierzemy odpowiednią muzykę, a laureatów na podium oczywiście wybieracie wy, także na pewno będzie pięknie. No i miejsce 5 przed nami, na nim Olivia Socha i Rutyna, awansuje o 1 oczko. Na miejscu 4 Soku i Clear Mind, Pogwarzymy, wskakuje tutaj z numeru 11. Miejsce 3 należy do Kunickiej, która rozlała mleko, ale zamiast nad nim płakać, to nagrała o tym utwór, no i był to strzał w 10. Miejsce 2 Kasia Sienkiewicz, To nie o mnie, która zyskuje 1 punkt, oddała brązowy medal Wiktorii. No i na samym szczycie, dokładnie tak jak w ubiegłym tygodniu, Oskar Cyms i Bez końca. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, za moment przywita się z wami Dawid Wencel, a ja wam życzę pięknego dnia, no i do usłyszenia przy następnej okazji.
1: Top 30.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Reklama.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
9: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triasun, ekspert Travelist.pl.
10: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
9: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
8: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio.
1: Prawdziwe duchy, ale na szczęście tylko muzycznie. Ghost i Mozime na dzisiaj 19 dzień września i mamy dzień emotikona, czyli takich charakterystycznych znaczków, które czasami zastępują nasze emocje, jeżeli chcemy je wyrazić w tekście, bądź też w korespondencji z kimkolwiek poprzez Messengera czy inne internetowe komunikatory. Niektórzy uważają, że tych znaczków ostatnio jest bardzo dużo, że ich nadużywamy, ale fakt faktem, że niektórzy wręcz bardzo skutecznie potrafią się za pośrednictwem tych emotikonów porozumiewać. Dzisiaj właśnie dzień emotikona, dzisiaj dzień również dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk, czyli temat taki bardzo ekologiczny, zwracający uwagę na to, że cywilizacja nie zawsze współpracuje i nie zawsze żyje w harmonii z tym, co naturalne. Zwracamy na to dzisiaj uwagę, podobnie jak na pracowników służby BHP. Oni czasami nas w pracy denerwują, bo mówimy, że się czepiają tego, czepiają tamtego, ale prawda jest taka, że oni chyba bardziej dbają o nasze zdrowie w pracy niż my sami, więc nie złośćmy się na nich od przyszłego tygodnia, bo dzisiaj w sobotę zakładamy, że nie mamy z nimi do czynienia, ale od poniedziałku bądźmy dla nich mili, bo dzisiaj właśnie dzień pracowników służby BHP, których gorąco pozdrawiamy. Dzień wolnego oprogramowania to temat taki bardzo internetowy po raz kolejny i wręcz informatyczny. Ci, którzy spędzają bardzo dużo czasu przy komputerach, są informatykami, na pewno wiedzą, co z tym dniem dzisiaj zrobić, ale mamy również Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Chodzi o to, aby łaskawszym okiem spojrzeć na piratów. Dziś warto podobno nawet z okazji tego święta przebrać się w zbójeckie ciuchy, zasłonić jedno oko przepaską i od razu chyba widzimy oczami wyobraźni jednego z naszych polityków, ale dzisiaj podobno witamy się słowem ahoj, jak to mają w zwyczaju właśnie piraci, no a ten polityk z tego co wiadomo, no to chyba wita się w zupełnie inny sposób, ale my zgodnie z tradycją, zgodnie z tym, co przynosi dzisiaj kalendarz świąt nietypowych, mówimy wszystkim ahoj, zapraszając jednocześnie do pozostania z nami i delektowania się festiwalem hitów, który potrwa do 17, później Hit Planeta, a ja zapraszam na najbliższe godziny, dzień dobry, choć tak naprawdę to pozostańmy przy tym ahoj, skoro dzisiaj dzień mówienia jak pirat, a tak swoją drogą, no to chyba Czesi witają się też ahoj, prawda? Nie mając nawet dostępu do morza, tacy z nich piraci. Dawid Wencel, witajcie.
2: Lato
0: z muzycznym radiem. Reklama.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Nadchodzi legendarne wydarzenie. Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wolf, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło Muzyczne Radio Jelenia Góra.
0: KGHM Polska Miedź SA oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
9: Po reklamie.
10: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Zachowaj.

0: Stara dobra budka suflera, która chyba nigdy się nie zestarzeje i chyba zawsze będzie obecna w naszej pamięci i od czasu do czasu, jak słyszycie, również na naszej playliście. Ratujmy co się da, a teraz już powracamy do nieco nowszej muzyki, o której opowie Tomek Dutkiewicz.
1: Muzyczne radio.
2: Wracamy do Was z kolejnymi wiadomościami ze świata najnowszej muzy, dziś koncentrując się na dokonaniach takich artystów jak Mała Hizuza Jabłońska, Cats and Dogs i Mrozu. Czas na to, aby poznać szczegóły. Tomek Dutkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Mała Hizuza Jabłońska łączą siły w lekkim, zwiebnym numerze Nie ma jak. To utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie. Czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy. Wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. Nie ma jak zatrzymuje się przy codziennych momentach, które łatwo przeoczyć w natłoku spraw. Zamiast wielkich deklaracji pojawia się swobodna atmosfera i przekonanie, że najlepsze wspomnienia często powstają właśnie wtedy, kiedy po prostu możemy być sobą. Ważnym elementem tej historii jest również druga osoba. Ktoś, przy kim nie trzeba niczego udowadniać ani udawać. Połączenie charakterystycznej narracji Małacha z wokalem Zuzy nadaje temu numerowi świeżości i lekkości. Nie ma jak to propozycja na końcówkę lata. Ciepła, melodyjna i pełna dobrej energii, ale jednocześnie oparta na emocjach, które nie potrzebują skomplikowanych słów. To piosenka o docenieniu tego, co jest naprawdę blisko. O ludziach, muzyce, wspólnych chwilach i poczuciu, że czasami właśnie w tej prostocie znajduje się najwięcej. Tymczasem duet Cats and Dogs kontynuuje koniec lata w klimacie pełnym dobrej energii. Do fanów trafił właśnie utwór Moon, niezwykle radosny, słoneczny singiel i zarazem trzecia premiera duetu w tym sezonie. Ta premiera niesie ze sobą jeszcze jedną wiadomość. Duet oficjalnie zapowiada swój nowy album Finally, który ukaże się jesienią. Moon to potężna dawka dyskotekowego ciepła. Kawałek narodził się podczas wspólnej sesji w Madrycie, do której Cats and Dogs zaprosili swoich przyjaciół, Majda oraz Tuziego. Wychodząc od szkicu przygotowanego przez gości, cała czwórka nadawała utworowi coraz wyższy lot, budując lekki, nośny groove, wręcz stworzony na długie przejażdżki. Majd, będący świeżo po sukcesie krążka Might Night, odpowiada tu za pełen luzu wokal. Śpiewa o świecie, w którym chmury poruszają się w naszym rytmie, tańcząc tuż nad naszymi głowami. Najnowszy singiel dołącza do wydanych wcześniej utworów We're Gonna Be Alright oraz Take the Night. Wszystkie te kompozycje znajdą się na płycie Finally. Przy pracy nad nowym materiałem Cats and Dogs zebrali wyjątkowe grono współpracowników, kreując swój najbardziej otwarty i najbardziej optymistyczny album w karierze. Music News. Na koniec o kolejnym albumie, tym razem od Mroza. Po 4 latach przerwy Łukasz powraca z nowym krążkiem Wszystko, czego chciałem. To 7 album studyjny w dorobku artystycznym Mroza. Popularny polski artysta ponownie sięgnął po charakterystyczne dla swojej twórczości połączenie gatunków takich jak blues, soul czy rock. Nowy materiał określany jest jako pełen słońca, swobody, a przede wszystkim dobrej energii. Płytę zapowiada tytułowy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Utwór Wszystko, czego chciałem powstał we współpracy z braćmi Kacperczyk. To powieść o letniej beztrosce i zakochaniu. Duet współpracował wcześniej z Mrozem przy okazji projektu Męskie granie w 2024 roku, odpowiadając za kawałek Wolne duchy z Darią Zawiałow. Album Wszystko, czego chciałem będzie składać się z 10 pozycji, wśród których znalazły się single Anioły, Pojedynek, w duecie z Julią Pietruchą, Odpowiedni moment z gościnnym udziałem Zali i Nie ma miejsca jak dom. Jesienią Mrozu wyruszy w trasę koncertową, promującą nowy album. Wraz z zespołem zagra koncerty w Łodzi, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. We Wrocławiu pojawi się 10 października. To tradycyjnie tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Dazen Calvo z nagraniu Enjoy the Ride, George Cole i My Friend, a także Jan Marczewski z najnowszym singlem Besos. Tomek Dutkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
3: Music News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia,
0: która już zdążyła zaistnieć na Hit Planecie i dzisiaj na naszej playliście gości bardzo często. The House That We Don't Live In Anymore, Cheat Codes.

I jeszcze na koniec sympatycznie sobie pogwizdali Agatino Romero i Leandro da Silva Guaglione, a teraz już pan o wyjątkowo czarującym głosie, jeszcze w dodatku po francusku, zaśpiewa piosenka sprzed lat Garou, a za chwilę u nas prognoza pogody. Je voudrais...

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. Sześcioletnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Pogoda.
7: Na pewno bardzo byśmy chcieli, aby to lato pozostało z nami jak najdłużej, ale niestety chyba nie mamy dość dobrych informacji. Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemnie, bo na termometrach od 21 do 23 stopni bez opadów, z dużą ilością słońca, ale jutro już pogoda będzie się psuła. Od 20 do 21 maksymalnie, a po południu i wieczorem dojdą do tego jeszcze opady deszczu, które pozostaną również w poniedziałek i uwaga, pierwszego dnia nowego tygodnia od 12 do 15 stopni tylko i kolejne dni nie przyniosą zbyt wyraźnej, zauważalnej i odczuwalnej, przynajmniej w temperaturze, poprawy pogody. Ale najważniejsze, że dzisiaj biometr jest korzystny, ciśnienie powoli rośnie, a wiatr słabo wieje z południowego zachodu i bardzo delikatnie, tak wręcz subtelnie, próbuje nas chłodzić.
8: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
7: A teraz będą to wspomnienia w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo już w tytule nagrania pojawia się parada wspomnień i oczywiście kult, który całkiem niedawno wystąpił na Jeleniogórskich Błoniach. No i mogliśmy podziwiać w znakomitej wręcz formie Kazika Staszewskiego i kolegów z zespołu. Zagrali mnóstwo utworów, może nie wszystkie, no ale repertuar i tak był przebogaty, a wydarzenie przerewelacyjne. Powspominajmy, jak to było. Kult.

0: dodatkowy numer.
1: A jak wiecie, Festiwal Hitów rządzi się swoimi prawami, bo gramy wam tutaj największe przeboje ostatnich dni, tygodni, miesięcy, ale również ostatnich lat i chętnie sięgamy również do takiego repertuaru, który w tym momencie może już być trochę zakurzony, ale wciąż piosenka na pewno obecna w naszej pamięci, bo był to wielki przebój w naszej stacji, ale nie tylko. Gościł na Hit Planecie, gościł na wielu listach przebojów i w wielu zestawieniach. Zresztą do dzisiaj utwór podobno jest bardzo popularny w takim serwisie jak chociażby TikTok, gdzie wciąż jest bardzo pożądany. So Many Things i Richie M, a tak naprawdę Richard Moldovan, który jest Węgrem i który nie tylko tworzy swoje utwory, ale również remiksuje przeboje innych artystów, jak chociażby E-Type. Mało kto o tym wie, ale warto na pewno o tym wspomnieć i warto posłuchać raz jeszcze tego przeboju. Richie M, So Many Things.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Drodzy legniczanie, do piątku 25 września do godziny 17 głosujemy na projekty Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
0: Po reklamie. Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: A ciekawe, czy pamiętacie teledysk do tego nagrania, bo za wideoklip do piosenki Trudno mi się przyznać Ania Dąbrowska zdobyła przed laty Fryderyka. Teraz właśnie ta piosenka, a już o 16:00 wiadomości z kraju i ze świata.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
5: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
4: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
6: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
4: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: Ileż razy ta piosenka była przerabiana na różne nuty, na różne style, ale my wspominamy chyba tę najpopularniejszą wersję sprzed lat, Erika i I Don't Know, i tak właśnie rozpoczynamy drugą godzinę Festiwalu Hitów.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
4: I to jest taki fragment utworu, gdzie na pewno lepiej słyszalny jest styl charakterystyczny dla Purple Disco Machine, bo oni właśnie zdecydowali się na nowo zaaranżować ten utwór, który znany jest od wielu lat. A przede wszystkim teraz usłyszycie Sophie Ellis-Bextor.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Jak pani krzyknęła, let's go, no pewnie, no dopędzimy i gramy dalej. Casual Lady, Flower of Love, za chwilę po polsku Sławek Uniatowski, kocham cię. It's me.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: A dlaczego słucha się głośno? Dlatego, że mimo, że grupa Alcazar odpowiedzialna jest za przeróbkę wielu światowych hitów, no to ten cover uważany jest za najlepszy i dzisiaj właśnie takie najlepsze z najlepszych gramy wam w Festiwalu Hitów. Do dziś piosenka kojarzona z grupą Genesis, no ale w tym wykonaniu trzeba przyznać, że jest niepowtarzalna. This is the world we live in i Alcazar.

Kiedyś Nelly Furtado, teraz Calvio i piosenka Say It Right, bardzo dobrze znana i bardzo lubiana. A wy w południowo-zachodniej Polsce możecie słuchać nas za pośrednictwem fal FM w naszym kraju, w największych miastach Polski, również w DAB+, a na całym świecie poprzez stronę albo muzyczneradio.pl, albo też poprzez aplikację, bo jeśli tylko odpalicie sobie taki trójkąt symbolizujący play, no to możecie słuchać nas wszędzie tam, gdzie tylko macie na to ochotę. Pozdrawiamy serdecznie i gramy 3R i Black Cherry.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Być może to jest ten moment, kiedy te wszystkie akcesoria plażowe typu leżaki, piłki i co tylko może kojarzyć się z wakacjami i z wypoczynkiem będziemy chować do szafy, bo dzisiaj chyba ostatni tak ciepły i przyjemny dzień z temperaturą od 21 do 23 stopni. Później, delikatnie mówiąc, chyba rewelacji nie będzie. Jutro od 20 do 21 stopni i w dodatku wieczór już będzie deszcz.

0: deszczowy poniedziałek, w zasadzie w całości pod znakiem chmur i deszczu, od 12 do 15 stopni tylko na początku przyszłego tygodnia. Później tylko trochę cieplej, ale niestety już letnich norm nie osiągniemy. Zachmurzenie dzisiaj mamy małe i umiarkowane i cieszmy się póki co właśnie taką pogodą bez opadów. Ciśnienie powoli nam rośnie, chyba dzięki temu biometr też sprzyja, a wiatr słabo wieje z południowego zachodu.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: I oby te muzyczne wspomnienia nigdy nas nie opuszczały, tak samo, żeby nie opuszczało nas nigdy szczęście. Tego słuchaczkom i słuchaczom Muzycznego Radia życzymy. Lightning Seeds, Lucky You.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
2: Po reklamie.

0: w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Ciekawe, czy wiecie, że ten utwór uplasował się w czołówce najbardziej radiowych i najbardziej melodyjnych utworów ostatniej dekady. I chyba coś w tym jest. Posłuchajcie, jak sympatycznie wibruje w uszach. No i przede wszystkim, jak energetycznie niesie na swoich skrzydłach Iman Beck i One Last Dance.

0: jedzenia.
1: Ostatnio jest taki trend, aby spożywać jak najwięcej warzyw, jak najwięcej owoców, aby te posiłki były jak najmniej kaloryczne, jak najbardziej zdrowe. No i oczywiście popieramy, no ale co tu zrobić, gdy jak widzę słodycze to kwice? No chyba tylko posłuchać i nakarmić się takim przebojem sprzed lat. Golec Orkiestra.

0: w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Nie dość, że numer wyjątkowy, no to jeszcze ta aranżacja, ta wersja zremiksowana przez Seventh Heaven Higher. Oczywiście bardzo znany przebój Tayo Cruz i Kylie już teraz, a 17 za moment i wtedy wiadomości z kraju i ze świata.

0: Lato z muzycznym radiem.
1: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska-Bis. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
6: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
7: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
8: Rozpaliła pani ogień. Wow.
9: A czy pierwszy raz udało się?
5: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grubicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija, wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich, ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
0: A po 17:00
3: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
10: W festiwalu hitów między 15 a 17 graliśmy wam przeróżne utwory. Były te starsze, były te nowsze, były te jak najbardziej przebojowe i tutaj akurat po 17 nie zmieni się w tej kwestii nic, poza tym, że do 20 już będą królowały tylko te utwory najnowsze, bo to najnowsza lista w Polsce Hit Planeta i sobotnie wydanie, na które już teraz gorąco zapraszam, bo jak zawsze będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Wiemy, że wśród słuchaczek i słuchaczy Muzycznego Radia są tacy, którzy lubią, uwielbiają wręcz wyławiać najnowsze nuty i oceniać, czy będą to przeboje, czy też nie. Dzisiaj do tej zabawy również gorąco was zapraszamy. Do godziny 20 mnóstwo atrakcji, mnóstwo nowości, premier, no i oczywiście mnóstwo waszej aktywności, bo liczymy na głosy. Czy to na muzyczneradio.pl, czy na Facebooku, czy poprzez aplikację, czy pocztę mailową, to wszystko jedno, ale liczymy na odzew z waszej strony. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam na 180 minut najnowszej listy w Polsce.
0: Hit Planeta.
3: To tutaj rodzą się potężne hity.
10: Prosto z poczekalni taka dzisiaj piosenka na dobry początek. Pedro Santos i Should Have Known Better.

0: Prawdziwi weterani sceny muzycznej, którzy jak widać, słychać i czuć, absolutnie nigdy nie mają dość i zaskakują nas od czasu do czasu jakimiś nowymi produkcjami. To oczywiście grupa Yellow i Breakout, tak nazywa się właśnie ten najnowszy utwór od tejże mega grupy, a wcześniej Pedro Santos również z poczekalni Should Have Know Better.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Bardzo się cieszymy, że wczoraj podczas piątkowego lądowania Hit Planety byliście razem z nami w komplecie. No i wspólnie słuchaliśmy tak przebojowej pierwszej trójki Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem wczoraj na trzecim. Fantastyczne nagranie pojawiło się wczoraj na miejscu drugim i nic dziwnego, bo bardzo przebojowy, bardzo przyjemny, już prawie taki jesienny numer, chociaż jeszcze pachnie na pewno latem, bo przecież w lecie okazał się wielkim przebojem. Ale Farben, May Stephens i Same Old Sky. Alex Warren na pewno ma powody do radości, bo jego nagranie Emerald Eyes okazało się najlepszym utworem, które zasłużenie wylądowało wczoraj na szczycie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: I aż dziwne, że dopiero teraz taka nuta pod koniec lata gości w naszym zestawieniu. Dzisiaj jako
1: nowość
2: na Hit Planecie.
0: Posłuchajcie, jak bardzo wakacyjnie brzmi, jak bardzo letnio orzeźwia, no i przede wszystkim jak mobilizuje do tego, aby trochę poruszać się to w lewo, to w prawo. El Mexo, tak nazywa się ten projekt muzyczny, towarzyszy mu Fino, Big Daddy, a także Sierra Easy. Piosenka nazywa się Somos Estrellas de la Noche.
3: Oh!

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Nawet bardzo gorący, bo to Golden Summer i David Puente w towarzystwie tej pani.
2: Hey Poland, this is Laura. Listen to my new single on Muzyczne Radio.
1: 38.

0: Sami przyznacie, że bardzo przyjemna ta muzyczna podróż. Jak na razie poruszamy się w czwartej dziesiątce, bo byliśmy na miejscu 36. To Fastboy i Music Sounds, a już za chwilę z 35. CK West i Wild Celebration.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Po reklamie.
3: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
5: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
6: Hello, everybody, I'm Tiana.
7: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hits Planeta! Najnowsza lista w Polsce!
9: Wild Celebration today!

0: Music News.
1: Muzyczne radio. Music News. Kolejne Music News polecają się waszej uwadze wraz z epką od projektu Clock Clock. Powiemy wam także o płytowym debiucie Jacka Greya i zaprosimy na polski koncert włoskiego zespołu The Colors. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Są w życiu takie chwile, których wartość dostrzegamy dopiero, gdy się skończą. Momenty, przez które po prostu przechodziliśmy, nie podejrzewając nawet, że później będziemy tęsknić właśnie za tym uczuciem. Clock Clock uczynili z tego wspomnienia sedno swojej nowej epki pod nazwą A Skull to Angle. Nie jest to pełne tęsknoty pragnienie cofnięcia czasu, lecz spojrzenie na okres, który już nigdy nie powróci w dokładnie taki sam sposób i który właśnie z tego powodu pozostaje z nami. Opowiedziane obrazami rodem z wielkich amerykańskich filmów o dorastaniu, długie letnie noce, pierwsze miłości, przyjaźnie, które wtedy wydawały się nierozerwalne. Muzycznie Clock Clock wracają dokładnie tam, gdzie czują się najlepiej. Do piosenek, przy których można tańczyć, a które jednocześnie służą przekazaniu czegoś, o czym warto pamiętać. W centrum wszystkiego znajduje się główny singiel Skeletons. Utwór opowiada o rzeczach, które nosimy w sobie z własnej przeszłości, historiach, których nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy oraz wspomnieniach, które mimo wszystko stały się częścią tego, kim jesteśmy. Piosenka idealnie nawiązuje do myśli przewodniej całej epki. To, co znajduje się za nami, nie znika, ale idzie razem z nami. Przenosimy się na antypody. Australijski wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent Jack Gray wydał długo wyczekiwany debiutancki album Swimming in Jeans. W 12 utworach artysta zamyka pęd, lekkomyślność i emocjonalne przeciążenie młodości, przekładając je na bardzo osobisty indie pop. Wraz z albumem Jack zaprezentował oficjalny teledysk do nowego singla Blind Lovin', nagranego wspólnie z przyjacielem i współpracownikiem Gabe'em Yaronem. Utwór próbuje uchwycić ten moment, kiedy zauroczenie całkowicie odbiera zdrowy rozsądek. Piosenka rozwija się stopniowo. Początkowo spokojna, z czasem nabiera lekko oszałamiającego charakteru, oddając emocjonalny zawrót głowy towarzyszący bezgranicznej fascynacji. Music News. Na koniec w Music News mocno koncertowo. Po lecie pełnym wyprzedanych koncertów i spektakularnych sukcesów włoska sensacja muzyki pop-funk zespół The Colors oficjalnie ogłasza nową wielką trasę koncertową Europe USA Canada Tour 2027. Światowe tournée obejmie najważniejsze miasta w Europie oraz Ameryce Północnej. Z radością informujemy, że na trasie zespołu znalazła się także Polska. Włoska formacja wystąpi przed polską publicznością 16 października w warszawskim klubie Progresja. Wizyta The Colors w Warszawie to nie przypadek. Zespół łączy z polską publicznością wyjątkowa więź. To właśnie w Polsce ich gigantyczny globalny przebój Talo Disco zdobył prestiżowy status podwójnej diamentowej płyty. Po całkowicie wyprzedanych koncertach z lat 2024-25 muzycy powracają do Polski w ramach trasy, która wyznacza nowy, międzynarodowy rozdział w ich karierze. To na koniec tradycyjnie łapcie jeszcze kilka gorących premier. Albert RCB z nagraniem Heart in the Echoes, Nita i Tańczy Kochaj, a także Age Connect i Rockaway z nagraniem Love Who Will Find You. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego. Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: No tak, nie dość, że propozycja to jeszcze w dodatku premierowa i brzmi właśnie tak. Heart in the Echoes to Albert RCB i Brandon Chase.

0: Planeta.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie muzycznego radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Piosenka, która może kojarzyć się z latem, po pierwsze dlatego, że okazała się wielkim przebojem tegorocznych wakacji, a po drugie dlatego, że nazywa się Mango, a z Mango kojarzą się lody, sorbety, przesmakowite. No ale o czym my tutaj? Sylwia Grzeszczak, to najważniejsze, na miejscu 34 dzisiaj i właśnie z piosenką Mango.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Hi, Sir Marlon Rudet.
5: Just going to Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
0: Przed nami druga, ta wyżej notowana
1: nowość
9: na Hit Planecie.
0: To będzie miejsce 33, Two Colors i Prima Donna.

Dzięki waszym głosom dzisiaj na miejscu 32 Bija i jej przebój ostatnich tygodni Safety Net. No to kończymy czwartą dziesiątkę takim właśnie radosnym przebojem. La la la la, pewnie sobie pośpiewają co niektórzy. 31. Merk & Cremont, Part Nope.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 30. Ta pani powróciła? O proszę, jak miło.
2: Hi, this is LP and you're listening to my new single on Muzyczni Radio.
1: Don't stop.

Ależ często to nagranie lądowało na naszej dzisiejszej playliście, a na Hitplanecie wylądowało na 30. Cheat Codes, The House That We Found Live In Anymore. A teraz już Frank Walker i Alexander Stewart.

0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne radio.
3: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105,8,
3: 106,7
2: i 90,9 FM
3: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
3: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
2: Czas na wiadomości.
5: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
7: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
5: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
8: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
5: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Rudimental oraz Original Coffee and Win Send Shots z poczekalni.

0: Najpierw z poczekalni Rudimental Original Coffee and Win w nagraniu Send Shots, a teraz piosenka, która być może wpadła wam w ucho i być może na nią właśnie zagłosujecie. Lumina, a piosenka nazywała się jak?
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
3: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
4: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
5: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
6: Hello everybody, CJ Stone here.
7: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce!

0: Miejsce 26 to Ein Music i Joachim Pastor, także Cheyenne i Do You Think of Me. Teraz z kolei utwór, który być może w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach będzie wpadał w nasze uszy bardzo często. Nowa wersja starego przeboju I Can See Clearly Now to Kunami.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Ale spryciula z tej naszej Bryski, co by nie wydała, no to od razu umieszcza na listach przebojów. Po prostu zdolna dziewczyna, którą wy również doceniacie, doceniacie jej talent, no i chętnie głosujecie na jej utwory. Bryska i Szklane Oczy dzisiaj na 25.
1: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
2: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
3: Cześć, tutaj Ewa Niejsowska.
4: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
5: Hi, this is Tamei from Pragma.
6: Hello Poland, this is Haley and turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczno Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: 24. James Blunt i Taste Like Summer. Przyzwyczailiśmy Was do tego, że raz w godzinie prezentujemy propozycję z poczekalni taką absolutnie premierową, ale akurat ten duet, no to znacie bardzo dobrze, dawno ich u nas nie było, ale wreszcie się pojawiają z nową propozycją muzyczną.
1: Hello everybody, here's H Connect and Rockaway. You're listening to a new single on Muzycznie Radio.
0: A ten nowy singiel nosi tytuł Love Will Find You i oczywiście już za chwilę zaprezentują się w pełnej krasie H Connect i Rockaway w propozycjach do kolejnych lądowań Hit Planety.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 22, czyli już przybliżamy się powoli do środka dzisiejszego sobotniego lądowania. Hit planety przed nami, Alpha Jack i Walking on a Dream.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Hello there, I'm Marco.
3: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
4: Hello, Manila, we are the Cranberries.
5: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
6: Hi, I'm Ellie Goulding.
7: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Musician Radio. Hit Planet Air.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Mówiliśmy już dzisiaj o Bryzce, że co by nie wydała, to umieszcza na listach przebojów, ale o tej pani można powiedzieć dokładnie to samo. Ellie Goulding i nowa piosenka For Your Entertainment.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który otrzymał od was dość dużo głosów, dlatego dzisiaj ląduje na miejscu 16. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek pojawi się jeszcze wyżej. LB1, Love Don't Let Me Go.

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Watch closely.

0: Od lat bardzo dobrze znamy ten numer. W tej wersji pojawił się kilka miesięcy temu. Wiser i Eyes on Me Ecuador. A jako, że zbliża się godzina 19, no to krótka przerwa przed finałem dzisiejszego sobotniego lądowania, a po wiadomościach startujemy z pierwszą czternastką.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 19.
3: Czas na wiadomości.
4: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
5: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
4: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci, wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo, 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
6: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
0: Z poczekalni Stacy, Take Your Higher.

Tak, tak, za nami Poczekalnia, dwa utwory, które są jednocześnie propozycjami do kolejnych lądowań, Stacey, Take You Higher, a także Luka Schneider i Tong Song. Teraz już powracamy do listy, miejsce 14, Nickelback, Leave Me Behind.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 13. Młoda dziewczyna, początkująca artystka, wręcz debiutantka. Kto by się spodziewał, że tak wysoko wyląduje na hit planecie? A jednak, Liwka, poza tobą nic.

Za nami prosto z dzisiejszego bardzo przebojowego zestawienia Hit Planety Mark Ambor i The Proof, a skoro to najnowsza lista w Polsce, to oprócz tych utworów, które znajdują się na liście, prezentujemy Wam oczywiście nowości, na które możecie oddawać swoje głosy i liczymy bardzo mocno na to, że tak właśnie uczynicie albo poprzez muzyczneradio.pl, albo zagłosujecie przez komentarz na Facebooku, można skorzystać z aplikacji albo wysłać e-mail na emisja@muzyczneradio.pl. A przed nami Josh Baker i Poppy Buscamp, My Place.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który jednocześnie otwiera pierwszą dychę dzisiejszego lądowania, więc przed nami te najważniejsze utwory sobotniej hit planety. Na dobry początek z 10 właśnie DJ Remo i Sickless Shiver.

0: jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
1: Po reklamie.
2: Hey everyone, we are Lizzo.
3: Cześć, tu Margaret.
4: Hi, my name is LA Vision.
5: Hi, I'm Olivia.
6: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
8: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
9: Nie brakuje nawet wśród krytyków muzycznych takich, którzy nie szczędzą jej gorzkich słów, ale ona jakby się w ogóle tym nie przejmowała. Po prostu robi swoje, nagrywa, śpiewa i wielu słuchaczkom i słuchaczom muzycznego radia się podoba. W propozycjach Sanach, Cicho Szan.

Miejsce 9 to Mammoth Orhan i Tree, a jeżeli chcecie zagłosować na przykład na to nagranie, no to zajrzyjcie na stronę muzyczneradio.pl, skorzystajcie z aplikacji Muzycznego Radia albo po prostu wyślijcie e-mail na emisja@muzyczneradio.pl bądź skomentujcie na Facebooku.

0: To Oliwia Socha i jej rutyna dzisiaj na miejscu siódmym.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 6. No tak, skoro była siódemka, no to teraz czas na szóstkę, nagranie, które już bywało w pierwszej trójce. Dzisiaj niestety trochę niżej. Mondo i Gold.

0: Tym sposobem już otworzyliśmy pierwszą piątkę, bo na miejscu piątym właśnie K391 i to nagranie Call Me Up. No to teraz znowu zagramy chyba po polsku.
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy letni singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.
0: No tak, rzeczywiście przez prawie całe lato to nagranie nam towarzyszyło. After the Silence, Chris Van D, czwarte. After

0: No i to jest właśnie ten moment, kiedy dzisiejsze sobotnie lądowanie na planecie pełnej hitów dobiega końca. Bardzo przebojowa pierwsza trójka właśnie w tym momencie przed nami. Już za chwilę ją usłyszycie, a za nami z miejsca czwartego Chris Van D i After the Silence. No to skoro się rzekło miejsce trzecie.
1: Hey, I'm Ale Farben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.
0: Razem z May Stephens to miejsce trzecie, co na drugim?
2: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: I piosenki Wszystko, czego chciałem, nagranej razem z Kacperczykiem, a na samym szczycie dziś Alex Warren i Emerald Eyes. Dawid Wenzel, do usłyszenia, cześć.

0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera Polski piłkarz kontuzjowany. Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej.

0: Nowoczesnej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
1: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
0: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.
2: To były wiadomości.
3: Music News
2: Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
4: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Music News Magazine.
3: Mania to młoda polska artystka popowa, wcześniej znana jako Maja Krzyżewska. Ma za sobą udział w The Voice Kids, zwycięstwo w programie Szansa na Sukces, Eurowizja Junior 2023, w konsekwencji którego reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior w Nicei. Dziś rozwija autorski repertuar, pisze własne teksty i buduje swoją tożsamość jako solowa wokalistka, dla której równie ważne jak śpiew są taniec i performance. Jej ambicją jest tworzenie nowoczesnego popu z wyrazistym charakterem i skalą większą niż lokalny rynek. Jej najnowszy singiel Just a Girl to słodka piosenka z gorzkim tekstem o tym, co dzieje się, kiedy niewinny flirt zaczyna znaczyć za dużo. Ta piosenka na pozór ma w sobie dużo lekkości i bezczelności. Jest o osobie, która zakochuje się szybciej niż powinna i o takim momencie, kiedy niewinnie zaczynasz się do kogo zbliżać, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że jednak wolisz trzymać większy dystans, mówi Mania. Just a Girl, kolejna nowość na naszej radiowej playliście. Pozostajemy przy premierach. Drum and bassowe tempo, glitch popowe zacięcia i jeden z tych refrenów, które Becky Hill śpiewa jak hymny. W nowym singlu Changes dwukrotna laureatka Brit Awards pokazuje kolejne oblicze swojej starannie wymyślonej anarchii, intensywnego, wielogatunkowego świata albumu Rebecca, który ukaże się 13 listopada. Becky Hill konsekwentnie buduje napięcie przed premierą swojego nowego albumu. Kolejne utwory pokazują coraz szersze spektrum jej ewoluującego brzmienia. Single Hands On Me, What Do I Have To Do i More, More, More zdobyły mocne wsparcie. Teraz Becky dokłada do tej serii nowy singiel zatytułowany Changes. Utwór jest kolejnym przykładem tego, co artystka określa mianem Curated Chaos, kontrolowanego, wielogatunkowego chaosu, który definiuje brzmienie albumu Rebecca. Changes to maksymalistyczna produkcja pełna nieoczekiwanych zwrotów. Rozpędzone bity drum and bass spotykają się tu z glitch popowym zacięciem i efektownymi syntezatorami, a nad całością górują potężny wokal Becky i charakterystyczny, natychmiast wpadający w ucho hook.
4: Music News.
3: Na koniec u nas John Legend, który zapowiedział nowy album studyjny. Muse, bo taki będzie jego tytuł, ukaże się 23 października. Już teraz można posłuchać singla zatytułowanego Daylight. Producentem nadchodzącego krążka jest dobrze wam znany Pharrell Williams. To pierwszy projekt, nad którym przyjaźniący się od dwóch dekad artyści pracowali wspólnie. Muse ma być kinowym, bogatym w brzmienia dziełem splatającym ze sobą różne nurty muzyki afroamerykańskiej. Od gospelu po doo-wop, klasyczny soul, afrobeat i hip-hop. Muse będzie innym niż do tej pory albumem Johna Legenda. Ponad dwie dekady twórczości definiowanej przez ballady, które publiczność uczyniła swoimi, skłoniła artystę do stworzenia materiału, którego nikt się po nim nie spodziewał, nawet on sam. Myślę, że mój repertuar zawsze był bardzo różnorodny, ale napędzane fortepianem ballady zyskiwały największą popularność. Chciałem zmienić tę formułę i zrobić coś świeżego i nowego, wyjaśnia Legend. Czy to mu się udało? O tym przekonamy się 23 października w dniu premiery albumu Muse. To jeszcze łapcie garść muzycznych premier. Alessandra z nagraniem Head Over Water, Almost Monday i French Kids, a także Arek Kłusowski, jego najnowszy singiel Bingo.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Mała Chizusa Jabłońska łączą siły w lekkim, zwiewnym numerze Nie ma jak. To utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie. Czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy. Wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. Nie ma jak zatrzymuje się przy codziennych momentach, które łatwo przeoczyć w natłoku spraw. Zamiast wielkich deklaracji pojawia się swobodna atmosfera i przekonanie, że najlepsze wspomnienia często powstają właśnie wtedy, kiedy po prostu możemy być sobą. Ważnym elementem tej historii jest również druga osoba. Ktoś, przy kim nie trzeba niczego udowadniać ani udawać. Połączenie charakterystycznej narracji Małacha z wokalem Zuzy nadaje temu numerowi świeżości i lekkości. Nie ma jak to propozycja na końcówkę lata. Ciepła, melodyjna i pełna dobrej energii, ale jednocześnie oparta na emocjach, które nie potrzebują skomplikowanych słów. To piosenka o docenieniu tego, co jest naprawdę blisko. O ludziach, muzyce, wspólnych chwilach i poczuciu, że czasami właśnie w tej prostocie znajduje się najwięcej. Tymczasem duet Cats and Dogs kontynuuje koniec lata w klimacie pełnym dobrej energii. Do fanów trafił właśnie utwór Moon, niezwykle radosny, słoneczny singiel i zarazem trzecia premiera duetu w tym sezonie. Ta premiera niesie ze sobą jeszcze jedną wiadomość. Duet oficjalnie zapowiada swój nowy album Finally, który ukaże się jesienią. Moon to potężna dawka dyskotekowego ciepła. Kawałek narodził się podczas wspólnej sesji w Madrycie, do której Cats and Dogs zaprosili swoich przyjaciół, Majda oraz Tuziego. Wychodząc od szkicu przygotowanego przez gości, cała czwórka nadawała utworowi coraz wyższy lot, budując lekki, nośny groove, wręcz stworzony na długie przejażdżki. Majd, będący świeżo po sukcesie krążka Might Night, odpowiada tu za pełen luzu wokal. Śpiewa o świecie, w którym chmury poruszają się w naszym rytmie, tańcząc tuż nad naszymi głowami. Najnowszy singiel dołącza do wydanych wcześniej utworów We're Gonna Be Alright oraz Take the Night. Wszystkie te kompozycje znajdą się na płycie Finally. Przy pracy nad nowym materiałem Cats and Dogs zebrali wyjątkowe grono współpracowników, kreując swój najbardziej otwarty i najbardziej optymistyczny album w karierze. Music News. Na koniec o kolejnym albumie, tym razem od Mroza. Po 4 latach przerwy Łukasz powraca z nowym krążkiem Wszystko, czego chciałem. To 7 album studyjny w dorobku artystycznym Mroza. Popularny polski artysta ponownie sięgnął po charakterystyczne dla swojej twórczości połączenie gatunków takich jak blues, soul czy rock. Nowy materiał określany jest jako pełen słońca, swobody, a przede wszystkim dobrej energii. Płytę zapowiada tytułowy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Utwór Wszystko, czego chciałem powstał we współpracy z braćmi Kacperczyk. To powieść o letniej beztrosce i zakochaniu. Duet współpracował wcześniej z Mrozem przy okazji projektu Męskie granie w 2024 roku, odpowiadając za kawałek Wolne duchy z Darią Zawiałow. Album Wszystko, czego chciałem będzie składać się z 10 pozycji, wśród których znalazły się single Anioły, Pojedynek, w duecie z Julią Pietruchą, Odpowiedni moment z gościnnym udziałem Zali i Nie ma miejsca jak dom. Jesienią Mrozu wyruszy w trasę koncertową promującą nowy album. Wraz z zespołem zagra koncerty w Łodzi, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. We Wrocławiu pojawi się 10 października. To tradycyjnie tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Dazen Calvo z nagraniu Enjoy the Ride, George Cole i My Friend, a także Jan Marczewski z najnowszym singlem Besos.
0: To jest Music News Magazine.
2: Skip to your alarm now, for once in your life. Pour another, won't you pour another glass. I know that tomorrow we might say goodbye. Before the moment, won't you kiss me like

0: Music News Magazine.
1: Światowe ikony muzyki klubowej David Guetta i High Payton zaprezentowali swój kolejny wspólny utwór You and I, Me and You. Kompozycja stanowi klasyczny, nostalgiczny motyw, który w nowej aranżacji zyskał drugie życie jako flagowy taneczny hit najbliższych miesięcy. Premiera You and I, Me and You to kolejny etap niezwykle owocnej współpracy Guetty i High Paytona. Nowy singiel idealnie łączy bezkompromisowe, brzmieniowe uniwersum Future Rave, z którego słynie High Payton, z uniwersalnym wyczuciem popowo-klubowej przebojowości utworów Davida Guetty. Teraz przenosimy się do Norwegii. Niemalże wprost ze sceny największego skandynawskiego festiwalu w Oslo gwiazda pop muzy Kai Alessandro prezentuje swój najnowszy singiel Tight. Premiera utworu odbyła się dzień po występie tego artysty na tym właśnie festiwalu i otwiera nowy rozdział w jego karierze po sukcesie debiutanckiego albumu Aura. Tight to porywająca, głęboko osobista kompozycja, stanowiąca symboliczne pożegnanie z przeszłością. Utwór opowiada o przełomowym momencie porzucenia dawnego wcielenia i pełnym zaufania otwarciu się na to, co przyniesie los. Artysta rezygnuje w nim z próby kontrolowania każdego scenariusza na rzecz nienaturalnego biegu wydarzeń, dostarczając słuchaczom pełen emocjonalnej siły hymn. Nowy singiel wyznacza kierunek nadchodzącej europejskiej trasy koncertowej artysty. Projekt wyróżnia się niespotykanym dotąd poziomem zaangażowania społeczności. Ponad milion fanów Kyla otrzyma bezpośredni wpływ na przebieg tej trasy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych słuchacze będą współdecydować o kluczowych elementach widowisk i codziennego życia w trasie. Music News. I na koniec wydarzenie, jakich mało. 19 czerwca na stadionie Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival wydarzy się coś, czego świat muzyki elektronicznej nie widział od ponad dwóch dekad. Tiesto In Concert powraca po raz pierwszy od 2004 roku i po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to jedyny taki koncert w Europie i wydarzenie unikalne w skali światowej. Tego wieczoru legenda elektroniki zagra specjalny 4-godzinny set, sięgając do muzycznych korzeni swojej kariery. To właśnie pod szyldem Tiesto In Concert w 2003 roku Tiesto jako pierwszy DJ na świecie zagrał solowy koncert stadionowy. Rok później format wrócił w jeszcze większej skali, a ostatnio Tiesto In Concert odbyło się w listopadzie 2004 roku. Projekt przeszedł do historii jako jeden z momentów, które na zawsze zmieniły skalę DJ-skich występów. Dziś Tiesto ponownie coraz mocniej sięga do brzmień, od których zaczynał swoją karierę, i to właśnie Warszawa będzie miejscem kolejnego rozdziału tej niesamowitej historii. 19 dzień czerwca, stadion Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival stanie się gospodarzem wielkiego powrotu Tiesto In Concert. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest tak olbrzymie, że bilety na warszawski koncert sprzedały się praktycznie w ciągu 24 godzin. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier prosto z playlisty muzycznego radia. New Ink i Thousand Stars, Teddy O, I'm Missing You i Armin Van Buuren z nową wersją utworu Tokas Miracle.
0: To jest Music News Magazine.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Music News Magazine.
1: Są w życiu takie chwile, których wartość dostrzegamy dopiero, gdy się skończą. Momenty, przez które po prostu przechodziliśmy, nie podejrzewając nawet, że później będziemy tęsknić właśnie za tym uczuciem. Klok Klok uczynili z tego wspomnienia sedno swojej nowej epki pod nazwą A Skull to Angle. Nie jest to pełne tęsknoty pragnienie cofnięcia czasu, lecz spojrzenie na okres, który już nigdy nie powróci, w dokładnie taki sam sposób i który właśnie z tego powodu pozostaje z nami. Opowiedziane obrazami rodem z wielkich amerykańskich filmów o dorastaniu, długie letnie noce, pierwsze miłości, przyjaźnie, które wtedy wydawały się nierozerwalne. Muzycznie Klok Klok wracają dokładnie tam, gdzie czują się najlepiej. Do piosenek, przy których można tańczyć, a które jednocześnie służą przekazaniu czegoś, o czym warto pamiętać. W centrum wszystkiego znajduje się główny singiel Skeletons. Utwór opowiada o rzeczach, które nosimy w sobie z własnej przeszłości, historiach, których nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy oraz wspomnieniach, które mimo wszystko stały się częścią tego, kim jesteśmy. Piosenka idealnie nawiązuje do myśli przewodniej całej epki. To, co znajduje się za nami, nie znika, ale idzie razem z nami. Przenosimy się na antypody. Australijski wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent Jack Gray wydał długo wyczekiwany debiutancki album Swimming in Jeans. W 12 utworach artysta zamyka pęd, lekkomyślność i emocjonalne przeciążenie młodości, przekładając je na bardzo osobisty indie pop. Wraz z albumem Jack zaprezentował oficjalny teledysk do nowego singla Blind Lovin', nagranego wspólnie z przyjacielem i współpracownikiem Gabe'em Yaronem. Utwór próbuje uchwycić ten moment, kiedy zauroczenie całkowicie odbiera zdrowy rozsądek. Piosenka rozwija się stopniowo. Początkowo spokojna, z czasem nabiera lekko oszałamiającego charakteru, oddając emocjonalny zawrót głowy towarzyszący bezgranicznej fascynacji. Music News. Na koniec w Music News mocno koncertowo. Po lecie pełnym wyprzedanych koncertów i spektakularnych sukcesów włoska sensacja muzyki pop-funk zespół The Colors oficjalnie ogłasza nową wielką trasę koncertową Europe USA Canada Tour 2027. Światowe tournée obejmie najważniejsze miasta w Europie oraz Ameryce Północnej. Z radością informujemy, że na trasie zespołu znalazła się także Polska. Włoska formacja wystąpi przed polską publicznością 16 października w warszawskim klubie Progresja. Wizyta The Colors w Warszawie to nie przypadek. Zespół łączy z polską publicznością wyjątkowa więź. To właśnie w Polsce ich gigantyczny globalny przebój Talo Disco zdobył prestiżowy status podwójnej diamentowej płyty. Po całkowicie wyprzedanych koncertach z lat 2024-25 muzycy powracają do Polski w ramach trasy, która wyznacza nowy, międzynarodowy rozdział w ich karierze. To na koniec tradycyjnie łapcie jeszcze kilka gorących premier. Albert RCB z nagraniem Heart in the Echoes, Nita i Tańczy Kochaj, a także Age Connect i Rockaway z nagraniem Love Who Will Find You. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.